0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Pepem, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł po

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Cześć, kłaniam się niziutko, tu Gustaw Nowak. Pora przyjrzeć się pewnej ciekawej inwestycji przy ulicy Szczecińskiej 13. Miejmy nadzieję, że to szczęśliwa trzynastka. Powstaje Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Zapytacie, dlaczego, szanowny redaktorze, uważasz, że to ciekawa inwestycja? No to odpowiadam. Po pierwsze, to decyzja mieszkańców, którzy nie chcieli tu kolejnej mieszkaniówki i woleli obiekt, który posłuży wszystkim. Po drugie, chodzi o naprawdę potrzebne w rejonie Grębocina i Bielaw usługi nie tylko społeczne, ale też medyczne, bo w planach jest także uruchomienie punktu POZ. Po trzecie, społeczeństwo się starzeje, więc tego typu placówki zdają się mieć wiele sensu. To tak ogółem. Do szczegółu przejdę już teraz, a na wstępie warto podkreślić, że wartość inwestycji to sumka niemała, bo 8 milionów 340 tysięcy złotych, aż 6 milionów 200 tysięcy to dofinansowanie z programów Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, podkreśla prezydent Paweł Gulewski.
4: Olbrzymie dofinansowanie jak na tą skalę inwestycji infrastruktury społecznej, które chcemy tutaj realizować, dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego, a mianowicie 12 milionów złotych na realizację dwóch centrów integracji międzypokoleniowej.
3: No właśnie, o tym nie powiedziałem. Powstaną dwa centra integracji międzypokoleniowej, jedno z nich także na Jarze, o czym powiem nieco później. Swoją uwagę skupię jednak na CIM-ie powstającym przy ulicy Szczecińskiej. Wróćmy zatem do prezydenta Gulewskiego.
4: Ono ma dla nas takie specjalnie, dla mnie osobiście ma bardzo duże znaczenie emocjonalne, bo ono jest realizacją nie tylko mojego programu wyborczego, ale również tysięcy wniosków mieszkańców Bielaw i Grębocina, Rady Okręgu i wszystkich, którzy tutaj mieszkają i od wielu lat chcieli, aby na terenie, którego właścicielem jest gmina miasta Toruń, takie centrum powstało i rzeczywiście już jesteśmy bardzo blisko realizacji, ale to chwilę nam zajęło.
3: Zajęło, to prawda, ale lepiej późno niż wcale. Zresztą ten wspomniany udział mieszkańców przy planowaniu inwestycji jest w tym przypadku czymś, na co warto zwrócić uwagę, kontynuuje prezydent Gulewski.
4: Ona jest zaprojektowana od początku do końca przez mieszkańców i przedstawicieli Rady Okręgów Bielawy i Grębocin. Te funkcje, które ci mieszkańcy tutaj chcieli, to w zasadzie można by było podzielić na cztery funkcjonalne komponenty. Przede wszystkim to jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To jest bardzo duże przestrzenie na około 80 osób i to jest ten rdzeń tej inwestycji, która ma się tutaj zadziać i na to otrzymaliśmy dofinansowanie. Kolejne komponenty funkcjonalne to oczywiście tutaj powstanie dzienny dom pobytu dla seniorów, to jest dla 30 osób i placówka wsparcia dziennego również dla 30 osób, więc naprawdę powstanie tutaj bardzo ciekawe centrum społeczne, a dodatkowo mieszkańcy chcieli mieć tutaj dostęp do tych podstawowych usług medycznych, a zatem również w tym obrysie budynku znajdzie się filia miejskiej przychodni specjalistycznej. Wszystko ładnie się zgrywa w czasie i rzeczywiście bardzo dziękujemy panu marszałkowi, zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego za to, że uwzględnił nasze wnioski w tym postępowaniu konkursowym, ale rzeczywiście one też były dobrze przygotowane i też na mapie działań pewnie samorządu województwa jawią się jako te takie pożądane i warte do powielania.
3: O szczegółach konsultacji z mieszkańcami oraz tego, co tak właściwie przy ulicy Szczecińskiej powstanie, powie wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
5: Mieliśmy tutaj takie duże flipcharty rozstawione, przyklejaliśmy karteczki, liczyliśmy głosy, rozmawialiśmy wielokrotnie i faktycznie te funkcje są funkcjami określonymi przez mieszkańców, czyli dzienny dom pobytu dla co najmniej 30 seniorów. Wiemy już, że trochę będą się zmieniały wytyczne, być być może nawet 35 seniorów będzie miało tutaj taki swój codzienny pobyt. Będzie również placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Myślę, że z pobliskiej szkoły na pewno będą dzieci chętnie korzystały. Widzimy, jak ta placówka przy ulicy Olsztyńskiej się rozwija, jak dzieciaki też inicjują wiele fajnych rzeczy i tak naprawdę scalają to lokalne społeczeństwo. Wspólna przestrzeń zagospodarowana dla mieszkańców, tak? Duża sala wielofunkcyjna, przestronna, z możliwością wydzielenia też miejsca, w którym ewentualnie może będzie podać posiłki. Dostępna i dla okręgu, ale też dla ogółu mieszkańców, którzy będą zgłaszali. My docelowo planujemy, że operatorem tego budynku będzie Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które będzie prowadziło dzienny dom pobytu i placówkę wsparcia dziennego, a jednocześnie będzie udostępniało Państwu tą przestrzeń wspólną. Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i dla placówki wsparcia dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
3: Jednym z elementów budynku przy ulicy Szczecińskiej będzie też oddział miejskiej przychodni specjalistycznej.
5: Ogólnodostępna recepcja, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, możliwość zostawienia materiału albo pobrania krwi też będzie tutaj na miejscu. Oczywiście dostępność lekarzy, dostępność personelu medycznego będzie zależała również od deklaracji, które będą przez mieszkańców składane. Z tego, co zdążyliśmy się rozeznać już przy okazji też spotkań konsultacyjnych, zainteresowanie filią miejskiej przychodni u Państwa jest bardzo duże.
3: To wszystko w środku, a co stanie się na zewnątrz?
5: Teren wokół tego budynku również będzie przyjemny, zagospodarowany, bez ogrodzenia, tak żeby był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Tyle zieleni, ile udało nam się zachować, zachowujemy. Zagospodarowanie przestrzenne, jakaś mała architektura również się pojawi. Miejsca parkingowe wydzielone też zgodnie z projektem. Staraliśmy się i tak jak ja obiecałam też mieszkańcom, pan prezydent obiecał, myślę, że pan wykonawca się nie przestraszy, natomiast obiecaliśmy mieszkańcom, że też będziemy wizytować regularnie budowę. Natomiast takie większe, powiedzmy, sąsiedzkie odwiedziny na pewno będziemy wcześniej zapowiadać.
3: Tak jak mieszkańcy pomogli przy tworzeniu koncepcji, tak teraz pomogą przy pracach wewnątrz powstającego pomału obiektu. Spokojnie, nikt nie zastąpi budowlańców.
5: O wszystkich elementach również będziemy rozmawiali z mieszkańcami. Tak jak oczywiście dzienny dom czy placówka wsparcia dziennego, one mają już wytyczne ustawowe, natomiast do tego wielofunkcyjnego pomieszczenia będziemy jeszcze rozmawiać z mieszkańcami, co przydało się na osiedlu, co możemy jeszcze zakupić, tak żeby w tym pomieszczeniu było dostępne.
3: A to, co na dziś wiadomo o Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej, to przybliży dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Łukasz Niewiadomski.
6: Obiekt parterowy w technologii takiej tradycyjnej murowanej, 905 m2 powierzchni użytkowej, wszystkie funkcje jednocześnie połączone, ale również mogą pełnić funkcję takiego niezależnego. Każda może funkcjonować bez patrzenia na drugą. Na tym nam przede wszystkim też zależało. Przesklenia mamy duże, staraliśmy się też wpuścić tam dużo, dużo światła, szczególnie tej w sali właśnie największej. No ze swojej strony, że tak powiem, deklarujemy pełną współpracę z wykonawcą. Jesteśmy do dyspozycji, będziemy na bieżąco, że tak powiem, się udzielać. Liczymy na to, że faktycznie do robót przystąpimy jak najsprawniej. Wszelkie, że tak powiem, petycje, problemy jako WIR bierzemy na siebie, więc Państwo kontakt bezpośredni mają. Jeśli coś jest do wyjaśnienia, to zapraszamy.
3: Środki unijne na stworzenie Centrów Integracji Międzypokoleniowej przekazał Toruniowi Urząd Marszałkowski. Dlatego o zabranie głosu poproszę jeszcze Marka Wojtkowskiego, członka zarządu województwa.
7: Jako człowiek, który ma też dwukadencyjne doświadczenie w organie wykonawczym, niezwykle doceniam właśnie tego typu inicjatywy i chcę zadeklarować, że zawsze będziemy wspierać. Żyjemy w takich czasach i powiedzmy te wskaźniki demograficzne pokazują, że tego typu przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne. Kiedyś usłyszałem taki tekst, że demokracja w samorządzie oczywiście jest, ale ona coraz bardziej zastępuje miejsca partycypacji. Jak jeszcze usłyszałem, że mieszkańcy to również współprojektowali, no to jest niezwykły sukces. Przepiękne miejsce, na razie widzimy tutaj na wizualizacjach, ale za półtora roku pewnie już będziemy przecinać wstęgi. Miejsce, które będzie znakomitym miejscem spotkań i seniorów, i nie tylko, właśnie dla dwóch dużych osiedli, a taki dodatkowy, myślę, aspekt, to miejsce zyskuje przestrzeń, ale uporządkuje kolejną kolejny kwartał miasta, który w tej chwili wygląda jak wygląda, a będzie za chwilę miał zupełnie nowe funkcje. Także serdecznie gratuluję Państwu prezydentom, Państwu radnym, również członkom Rady Osiedlowej za tę inicjatywę i tak trzymać.
3: Przejdźmy do tak zwanej strony społecznej. Radości z powstającej inwestycji nie kryje radna, ale w tym przypadku przede wszystkim mieszkanka osiedla Grębocin Agnieszka Wasita.
8: Bielawy. Są to bardzo specyficzne osiedla, ponieważ są to osiedla, gdzie do tej pory nie było takiej neutralnej przestrzeni, w której mogliby się spotykać mieszkańcy. I właśnie tak jak już było wspomniane, były plany, aby powstał tu kolejny blok, a może przy okazji na dole miejsce spotkań mieszkańców. I to mieszkańcy pierwszy raz, kiedy tutaj zderzyliśmy się z tym, kiedy bardzo zaczęli protestować, że nie chcą kolejnego bloku, nie chcą być tylko przytuleni tutaj przy okazji, gdzie będzie ich miejsce, takie neutralne, bo mogą się spotykać w innych miejscach w szkole, ale chcieli mieć swoje miejsce, gdzie będzie im poświęcony czas, będą dla nich zajęcia, będą mogli się wymieniać doświadczeniami, to oni zdecydowali i zjednoczyli się i powiedzieli nie, nie chcemy kolejnego bloku. Tutaj obecna pani Małgosia, która właśnie zaangażowała się i głównie też myślę, że seniorzy zaangażowali się w zebranie tych podpisów, żeby zmienić plany, które były już bardzo mocno zaawansowane. To mieszkańcy pokazali, czego potrzebują, co chcieliby, aby się znalazło właśnie w tym miejscu. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczna, że doszło do tego momentu, że dostaliśmy tak wielkie wsparcie ze środków unijnych, z naszego programu operacyjnego, aby mieszkańcy osiedla, które jest bardzo mieszanym osiedlem, ponieważ zamieszkuje tutaj bardzo dużo seniorów, ale też młodych osób z dziećmi, znajdą swoją przestrzeń, gdzie ta integracja międzypokoleniowa będzie mogła się zadziać. Także odliczamy dni do pierwszego spotkania.
3: Tyle radna Agnieszka Wasita, a oto co o utworzeniu Centrum Integracji Międzypokoleniowej myśli Paweł Liberacki. Do niedawna przewodniczący Rady Okręgu Bielawy-Grębocin. Do niedawna, bo 10 października zakończyła się kadencja rad, a na powołanie nowych trochę zaczekamy. Przewodniczący Rady Okręgu Bielawy-Grębocin.
9: W imieniu miejscowego aktywu i myślę, że również mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować za to, co się tutaj dzieje. Jako Rada Okręgu zajmowaliśmy się tym od bardzo wielu lat. Pierwszy materialny ślad naszego zainteresowania, pierwsze pismo w tej sprawie to był 2018 rok. Więc Rady Okręgu myślę, że w trzech kolejnych składach zajmowały się mniej albo więcej tą sprawą. Najpierw wykwaterowaliśmy tutaj, można powiedzieć, patologię, bo to było takie wielkie, wielkie, wielkie siedlisko patologii. Potem udało się nakłonić gminę do złożenia pozwu, rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie i potem zaczęła się już rozmowa merytoryczna, który efekt widzimy. Myślę, że jest to dzieło wielu osób. Osoba, która była wiodąca na początku w tym temacie, już po prostu nie żyje. Pana Durkielańczyk, to mogę tu w tej chwili powiedzieć. Mieszkańcom zależało na tym, żeby powstał tu obiekt właśnie tego typu. Chodzi o opiekę zdrowotną. Nasze społeczeństwo się starzeje, to osiedle też, więc przestrzeń dla osób starszych. Mamy też młodych, więc ta przestrzeń międzypokoleniowa też powinna być.
3: Radości z podjętych decyzji i faktu, że determinacja mieszkańców się opłaci, nie kryje też Małgorzata Wawrzak, do jeszcze niedawna radna okręgu Bielawy-Grębocin.
10: Przede wszystkim jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że nasze starania kilkuletnie nabierają takiego wymiernego efektu. To głównie zasługa mieszkańców, mieszkanek tego osiedla. Ja tu wymienię trzy osoby, głównie panią Mirkę, panią Lucynę, panią Dorotę. One będą wiedziały, o kogo chodzi. To one biegały, zbierały podpisy. 1300 podpisów zostało złożonych. Dzięki temu odbyły się konsultacje jeszcze za poprzedniej władzy, która jakby nas wspierała, ale potem się okazało, że będziemy mieli tu kolejny blok z usługami na parterze, co równało się jednocześnie z usługami prywatnymi, a mieszkańcy tego nie chcieli. Mieszkańcy chcieli opiekę zdrowotną, miejsce do spotkań, do realizacji jakiejś aktywności społecznej. To się stało i bardzo, bardzo dziękuję. Ten projekt, który widzimy, może nie jest szczytem osiągnięć XXI wieku, ale jest bardzo, bardzo przyjazny temu środowisku. On nie będzie dominował tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że mieszkańcy poprą ten projekt, że no na pewno, bo to będzie rezultat i wynik ich starań i będą mieli swoje miejsce, miejsce, gdzie będą mogli przyjść po zdrowie i po wsparcie wzajemne również, bo chodzi o to, żeby integrować mieszkańców, żeby i starsi, i młodzież, i dzieci mieli takie miejsce, gdzie będą mogli się realizować.
3: Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej ma zacząć działać na początku 2028 roku. Możliwe, że także wtedy ruszy tamtejszy punkt POZ. CIM powstanie też na Toruńskim Jarze u źródła ulicy Heweliusza. Ma wystartować w pierwszym kwartale 2028 roku, tuż koło pachnącego jeszcze świeżością żłobka. Łącznie na oba centra Toruń pozyskał ponad 12 milionów złotych unijnego dofinansowania.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
13: Popijamy herbatkę, no bo to już ten czas najwyższy, jesień nastała, no i herbatki, kocyki, te sprawy. Kocyków jeszcze nie mam tutaj w redakcji, ale trzeba nad tym pomyśleć. Gustaw Nowak, cześć, dzień dobry. Ze mną w studiu bardzo ciekawa osoba. Bardzo lubię zapraszać ciekawe osoby, no i nie zawiodłem, mam nadzieję, tym razem zaprosiłem, a przyjęła zaproszenie Alinę Kondrat. Cześć, dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo mi miło.
13: Poproszę cię bliżej mikrofonu. Techniczna uwaga. Mm-hmm. To jeszcze raz. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo mi miło.
13: No właśnie, za chwilę będziemy ciebie chwalić i ty będziesz siebie chwalić i będziesz chwalić to, co robisz, no bo w życiu mamy czasami takie sytuacje, że zdarza nam się akurat tak, że robimy to, co lubimy. I możesz tak o sobie powiedzieć?
14: Tak, zdecydowanie. Myślę, że od ponad 10 lat kocham to, co robię i kocham to, z czego się utrzymuję. Oczywiście niektórzy mówią, że jak twoja praca jest pasją, to tak jakby się nie pracowało. Ja mam wrażenie, że pracuję 24 godziny na dobę i już jestem na takim etapie bardzo skrajnego przemęczenia, ale bardzo dużo fajnych rzeczy się działo, także no nie mogę narzekać. Myślę, że wygrałam los na loterii, jeżeli chodzi o pracę.
13: No to pochwal się. Co robisz, czym się zajmujesz?
14: Zajmuję się fotografią, ale zajmuję się fotografią związaną z podróżami, z outdoorem. Też tworzę filmy outdoorowe, małe kampanie. No i od kilku lat jestem jednym z współtwórców projektu film, czyli takiego kursu online, w którym uczymy naszych studentów, jak robić filmy. Jest to jeden z największych w sumie kursów filmowych, najbardziej kompleksowy kurs online.
13: Nie będę o tych wszystkich kursach z tobą rozmawiać. Chcę wydobyć z ciebie po prostu to, dlaczego się tym zajmujesz i co ciebie inspiruje do tego wszystkiego. Chociaż o jednym projekcie pomówimy, no bo on się wydarzył całkiem niedawno i no to była wielka podróż z toruńskim muzykiem. Może tak zagaję, być może niektórzy się już orientują, o co chodzi, ale dojdziemy do tego. Na początku, jak to się u ciebie zaczęło? Dlaczego sięgnęłaś po ten aparat? Czy wykradłaś tacie z szuflady, czy jak to było?
14: U nas było tak w domu, że jeździliśmy bardzo często na wakacje. I to były wakacje dosyć budżetowe, bo mam rodziców, nauczycieli.
13: A przepraszam, z Torunia pochodzisz?
14: Tak, pochodzę z Torunia. Rodzice też uczyli w toruńskich szkołach. Tata nadal uczy. No i jeździliśmy na wakacje po Polsce, po Europie i zawsze ten aparat gdzieś towarzyszył, głównie mojej mamie. Później ja zaczęłam podróżować na własną rękę i towarzyszył mi również aparat, już mój. Najpierw to była taka malutka małpka, którą uwieczniałam wszystkie wydarzenia i przygody. Oczywiście za dużo nie wiedziałam o tym sprzęcie, bo tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, nie czytam instrukcji.
13: Tak, czasem... i zostawiasz telefon w lodówce.
14: Zostawiam telefon w lodówce. Więc do pewnego czasu działałam po prostu jako taka typowa, no nie chcę powiedzieć turystka, podróżniczka, ale ten sprzęt po prostu mi towarzyszył, ale nie było tam za dużo sztuki, więc ja uwieczniałam momenty, ale nie dodawałam tam nic od siebie, jeżeli chodzi o taką twórczość.
13: To co, na auto jeszcze
14: na
13: wtedy jechałaś?
14: Auto jechałam, tak. Dopiero myślę, że już tak z 15 lat temu przerzuciłam się na ten tryb manualny i od tego czasu działam właśnie i fotograficznie i filmowo, bo w sumie mój film też i przygoda z filmem, oprócz takie przygody z produkcją filmową, bo też tam długo działałam, zaczęła się w telewizji studenckiej jeszcze na UMK.
13: No nasze szlaki się tam przecięły, w ogóle wtedy się poznaliśmy i mimo, że nie mamy ze sobą jakoś intensywnego kontaktu na co dzień, to gdzieś tam właśnie jestem wdzięczny, że się poznałem wtedy z wieloma osobami, no bo te osoby, duża część z tych osób, które coś robiły albo w studenckim radiu, albo w studenckiej telewizji, do dzisiaj w ogóle wykonują jakieś cudowne, magiczne rzeczy, no i ty jesteś jedną z tych osób, także wtedy się przerzuciłaś z auto na manual?
14: Nie, wtedy nauczyłam się ciąć materiały filmowe w takim programie Premiere Pro i to była moja pierwsza umiejętność i dopiero później przerzuciłam się na tryb manualny.
13: Masz do czynienia z premierem.
14: Mam do czynienia z premierem, który bardzo często się zacina, no ale tak to jest.
13: Z premierami.
14: Tak, to jest z premierami. Więc na dobrą sprawę wtedy ta przygoda z takiej amatorskiej przerodziła się już w bardziej zawodową.
13: No i co dzisiaj robisz? I czy wtedy jako mała Alina byś pomyślała, że jako Alinka pomyślałabyś sobie, że no będziesz robić takie fajne rzeczy, będziesz jeździć po świecie, po Polsce, ale też odgrywać różne zakamarki Torunia, no bo tutaj też ci się lokalnie zdarza działać i będziesz po prostu szczęśliwa, że możesz to robić.
14: Mhm. Lokalnie w sumie działam bardzo mało, ale nadal mi się zdarza na festiwalach filmowych tutaj działać, czy na Tofiweście, czy na Camera Image. Ale pamiętam taką rozmowę z jednym z reżyserów, nie będę tutaj wymieniać nazwiska, bardzo prężnie teraz działa i to było podczas jednego z tych festiwali, siedzieliśmy sobie przy obiedzie i on zapytał, co ja bym chciała robić w przyszłości, a ja miałam te marzenia właśnie bycia takim Indiana Jonesem podróżującym po świecie, tylko że z aparatem. Chciałam pracować na naszym Geographic i on powiedział, że no każdy by chciał jeździć w takie miejsce, każdy by chciał to robić, tyle że mi się udało. I faktycznie współpracowałam z National Geographic i faktycznie jeżdżę po świecie w bardzo odległe zakątki. Właśnie tak jak wspomniałeś, niedawno wróciliśmy z wyprawy z muzykiem toruńskim, czyli z organkiem.
13: Dobra, no to przejdźmy do tego.
14: Tak, wróciliśmy z Spitsbergenu, gdzie tworzyłam zdjęcia, gdzie Tomek grał koncert pod lodowcem, skąd powstanie też film dokumentalny. Także no, dużo takich dobrych rzeczy się dzieje też w moim życiu i dużo dobrych rzeczy przychodzi, no ale to wiadomo jest skorpione ciężką pracą.
13: No ale na przykładzie tej konkretnej podróży może powiedzmy o tych trudach też, no bo to trzeba wszystko zapakować, nie można o niczym zapomnieć. Te wszystkie karty pamięci, nie wiem, zasilacze, wszystkie obiektywy, to wszystko trzeba popakować. To nie jest takie hop-siup.
14: Nie jest hop-siup, ale też przez lata praktyki przychodzi to trochę łatwiej. Tutaj też dla mnie ogromnym plusem było to, że byłam z dwoma filmowcami również z Torunia, także mieliśmy ekipę trzyosobową taką twórczą i gdyby któreś z nas czegoś zapomniało, to myślę, że jakoś byśmy z tego wybrnęli. No ale takie wyjazdy też nie są łatwe, bo akurat my mieszkaliśmy przez tydzień w bazie polarnej, gdzie jest mało przestrzeni. Trzeba tutaj kombinować i z ładowaniem sprzętu, i też myśleć, co zabrać, bo te zdjęcia też nagrywaliśmy w terenie, także jak szliśmy na lodowiec Waldemara, wiedzieliśmy, że idziemy na kilkanaście kilometrów, więc nie możemy wziąć ze sobą wszystkiego, bo po prostu fizycznie nie nadążymy za naukowcami, których nagrywaliśmy. Także było trochę problemów, ja też miałam problemy zdrowotne i złapał mnie jakiś okropny, najprawdopodobniej rotawirus. Miałam dzień, żeby postawić się na nogi i żeby wrócić do nagrywania. Także są trudy takich podróży, ale myślę, że jeżeli ma się zajawkę i jeżeli no lubi się to, co robi, chociaż ja czasami, no nie powiem, że wstawanie na wschody słońca należy do przyjemności i
13: no,
14: nigdy tego nie
13: zgodzę
14: polubiłam.
13: Się, ja kocham.
14: No właśnie, a ja nigdy tego nie polubiłam, jak już jestem po wschodzie słońca, po nagraniach, to jestem przeszczęśliwa, są te endorfiny, no ale rano, jak wstaję, to mam ochotę rzucić tą pracę.
13: Także jeśli chodzi o wschody słońca, to muszę się trochę poskarżyć na Toruń, że w Toruniu chciałoby się zobaczyć fajny, ładny wschód słońca, ale jesteśmy tak usytuowani, że kiedyś chciałem zobaczyć wschód słońca nad Wisłą, to jak sobie wklepałem w Google, w końcu się wybrałem, ale żeby dojechać na rowerze na miejsce, z którego fajnie widać ten wschód słońca nad Wisłą, no to niestety, to jest wyprawa. Więc moglibyśmy na przykład troszkę bardziej za Zakolem, może gdzieś tam na Skarpie mają lepszy widok na przykład,
14: no,
13: albo w Złotorii.
14: No trzeba porozmawiać tutaj z założycielami miasta.
13: Może troszkę przesuniemy, może się uda, porozmawiam z prezydentem. No dobra, ale jeżeli jesteś już na takiej wyprawie, to troszkę sama sobie zazdrościsz?
14: Tak, jak już jestem na wyprawie, to sobie trochę sama zazdroszczę, natomiast przed wyprawą przez te wszystkie lata nauczyłam się tego, żeby za szybko się nie cieszyć. I było tak do pewnego czasu, że dopiero zaczynałam się cieszyć jakimś projektem w momencie, kiedy miałam podpisaną umowę. Teraz dopiero zaczynam się cieszyć projektem, dopiero dochodzi do mnie to, że gdzieś lecę, coś fajnego robię, jak już jestem na miejscu, bo niestety często jest tak, że te projekty spadają, są odwoływane albo na przykład wybuchają jakieś konflikty na świecie, przez które nie możemy dolecieć na miejsce, także dopiero cieszę się.
13: Zdarzyło ci się tak?
14: Zdarzyło mi się tak. Miałam być w Pakistanie w kwietniu tego roku i może się uda w tym przyszłym. Zobaczymy. No ale właśnie z Gosią Tarkowską-Sodnowy rozmawiałam, bo Gosia nam towarzyszyła na...
13: Pozdrawiamy Gosię.
14: Pozdrawiamy Gosię. Gosia mnie zaprosiła do projektu i z nią rozmawiałam przez pierwsze dwa dni, że ja nadal nie wierzę, że tu jesteśmy, że nam się udało, bo przyznam szczerze, że pobyt na stacji polarnej mi się marzył od dawna. Nawet w czasach studenckich składałam papiery, żeby być na innej stacji polarnej na zimowaniu przez pół roku, ale nie miałam żadnych umiejętności, które by im się przydały, także no chyba mi... No nie przyjęli przez to, no.
13: No ale już masz odhaczone.
14: Mam odhaczone.
13: Gratulacje. Jesteś jak ta agentka FBI, masz wiecznie spakowaną walizkę.

0: Teraz ten proces pakowania jest dużo szybszy, no ale to też lata doświadczenia i lata wypraw, gdzie musiałam mieć wszystko.
1: Ja jak byłem takim młodym reporterem radiowym, to miałem karteczkę na drzwiach wyjściowych w ogóle zaczepioną. Karta pamięci.
0: To mi się karty pamięci nigdy nie zdarzyło zabrać. Tą stronę gorzej by było. Nie zabrać. Chyba raz zapomniałam baterii. Albo nie naładowałam baterii, ale na szczęście teraz można szybko powerbankami podładować sprzęt, także jakoś
1: no, teraz w ogóle wygodne czasy bardzo.
0: Tak, bardzo wygodne.
1: No, ale masz jeszcze przed sobą jakieś ambicje, jakieś marzenia? Albo jakieś własne projekty? No bo często jesteś zatrudniana, chodzi tobie coś własnego po głowie?
0: Teraz zrealizowałam jedno z takich marzeń, bo wróciłam z Grenlandii, gdzie przechodziłam przez długodystansowy szlak Arctic Circle Trail, więc to było jedną z takich rzeczy do odhaczenia. No marzy mi się Antarktyda, bo ja uwielbiam rejony polarne, także może jak będę wizualizować i mówić o tym głośno, to się uda. Zobaczymy.
1: Kobieta na krańcu świata.
0: Prawie.
1: No ale dobra, wróćmy do Torunia, no bo mówimy o tych wyjazdach i o tych podróżach, o tych dalekich miejscach, które wydają nam się niestworzone. A Toruń? Co myślisz o Toruniu? Czy on ciebie jest w stanie nadal zaskakiwać pomimo tego, co zobaczyłaś gdzieś tam daleko? Jest ciebie w stanie inspirować?
0: Ja bardzo doceniam też małe rzeczy i bardzo doceniam spokój i taki komfort i wydaje mi się, że Toruń od wielu lat dzięki temu stał się moją taką bazą wypadową, gdzie jak wracam, czuję się jak w domu, no ale też z Torunia pochodzę,
1: ale mogłabyś pewnie zmienić Toruń na Warszawę.
0: Na Warszawie nie mogłabym.
1: Okej, no ale na jakieś inne miasto pod względem wielkości, które tak. Być może dawałoby ci więcej.
0: Mhm. A jednak jestem tu, ale Toruń jest bardzo wygodny do życia dla mnie i to powtarzam, że tu mi się dobrze mieszka. Faktycznie często, jeżeli chodzi o pracę, bym powiedziała, w 90% jednak pracuję poza miastem, bo jestem fanką gór, pagórków, tak jak wspomniałam, jakichś polarnych przestrzeni, no czego w Toruniu niestety nie mamy, no ale też taki mamy tutaj klimat, że raczej jest płasko, ale jest inspirujący. Ja tutaj wyłapuję dużo takich małych, szczególnie momentów, jak mieszkam blisko Starówki też, na bydgoskim przedmieściu, które absolutnie uwielbiam. Ostatnio odkryłam, że niesamowitą radość sprawia mi jazda na rowerze w ciągu tak zwanej niebieskiej godziny, czyli no w sumie w parku na Bydgoskim nie widać zachodu słońca, także można tam już około 18, teraz myślę 17:30 wyjechać. Już jest taki delikatny mrok, te piękne latarnie, piękne kamienice dookoła, no to jest absolutnie dla mnie. I układ i taką inspirującą przejażdżką. Dużo pomysłów przychodzi mi wtedy do głowy. Także?
1: I po telefon też sięgasz, żeby fotografować.
0: Tak, i żeby zapisywać sobie w notatkach, co tam mi do głowy przyszło.
1: Okej, okay. No to fajnie. Fajnie wiedzieć, że osoba, która wędruje po całym świecie, też potrafi tutaj w naszym kochanym Toruniu znaleźć dużo inspiracji.
0: Tak, wydaje mi się, że w ogóle dostrzeganie piękna. No można to robić niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, a też jako filmowiec czy fotograf dobrze trenować tą swoją uważność, no bo wiadomo, nie sztuką jest zrobienie pięknego zdjęcia, jak mamy góry lodowe, statki i tak dalej, ale sztuką jest dostrzeganie tych takich małych rzeczy.
1: I koniec. Tu stawiam kropkę. To było zbyt ładne, żebyśmy ciągnęli tę rozmowę dalej. Alina Kondrat razem z nami była. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy jakichś tam kolejnych twoich albo projektach, przy których będziesz zaangażowana. Chociaż mam nadzieję, że takich twoich projektów też będzie sporo.
0: Również mam taką nadzieję. Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: Trzymam kciuki i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Cześć.
1: Gustaw Nowak. Cześć.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Polski, gdzie remonty mogą dodatkowo spowalniać ruch. Jeśli nie chcecie podziwiać przez kwadrans tego samego samochodu przed sobą, warto wyjechać wcześniej.
1: Zabieramy się za ten wtorek, bo to już w pół do siódmej. Przyda się wam energia do działania, żeby dać sobie radę z tym trzynastym. Żeby było łatwiej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, hej, dzień dobry.

Ja wiem, że ten wtorek trochę może boleć z samego rana. Za 20 minut siódma, ale żeby było lepiej, to my podkręcamy tempo w Melo Radio i to już teraz. Nasza torba jest do zdobycia dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto obudzony, kto już nie śpi, kto w fajnej formie, no to czekam. Trzy poranne szoty też czekają. Dzwońcie 321-321-777. Z kim słyszymy się już za chwilę, sprawdzamy. 321-321-777. Torba czeka.

0: Everlasting, Armin Van Buren i Sasza. Tak podkręcamy tempo od rana. Cześć Lila.
1: Cześć.
0: Cześć, miło cię słyszeć.
1: Z tej strony Lila.
0: Cześć Lila, z tej strony Waldek i Melo Radio. Hej, hej, Lila. Słuchaj, ludzie robią różne fajne rzeczy z samego rana. A ty co robisz?
1: To znaczy ja zawitałam do paczkomatu, a teraz ogólnie stoję pod sklepem. Idę na zakupy. A później jadę w trasę.
0: Za 15
1: tak siódma... wygląda mój plan.
0: Jasne, za 15:07 i dziewczyna po prostu musi zrobić zakupy. Dobra, a ta jazda to jakaś taka, wiesz, wyjazd taki dla ciebie, czy służbowo
1: to
0: w pracy?
1: To znaczy siostrę muszę zawieźć, wiesz, na takie szkolenie.
0: Szkolenie?
1: W ten sposób.
0: Po co ty ją bierzesz na szkolenie? Przecież ty jej zrobisz najlepsze szkolenie. Kto jej nie zrobi takiego szkolenia?
1: Niech się uczy.
0: Tak?
1: Niech się uczy dziewczyna.
0: Dobra. No. Życia też. Okej, okay, no i
1: dokładnie.
0: Dobrze. Lila, słuchaj, to my teraz się dowiemy trochę o tobie, wiesz, bo dla ciebie mam uwaga.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Lila, pomidor czy ogórek?
1: Pomidor.
0: Książka czy audiobook?
1: Książka.
0: I teraz uwaga, zastanów się dobrze. Wstać o wiele za wcześnie? Czy trochę zaspać?
1: Trochę zawsze. Wcześniej, po prostu.
0: Akura!
1: Tak.
0: Dobre.
1: Miałam wątpliwości.
0: Brawo, znaczy, trochę
1: zaspać. Czasami lepiej zaspać.
0: No,
1: troszkę,
0: dokładnie.
1: Czasami. A czasami lepiej wstać.
0: Ale
1: zależy od sytuacji.
0: Udało się wstać wcześniej. I bardzo dobrze,
1: tak,
0: bo to ci się opłaca.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Dla ciebie, Lila, Melo Torba. Już pakuję i wysyłam. Trzymaj się, pa.

0: Kongs, This Girl w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już za 7 minut, 7 na zegarach. To jest wtorek, a to jest Marcin, a Marcin ma newsy.
1: Jeżeli spóźniliście się dzisiaj do pracy albo zamierzacie się spóźnić, to dowiecie się dlaczego.
0: Spokojnie, niektórzy się jeszcze nie spóźnili, ale oczywiście wszystko przed wami. Newsy też, to już za chwilę.
2: A już o 7 zagramy
0: David Guetta i Alok. A jak wam się śpieszy, no to run, run. Już niedługo też więcej o pogodzie na wtorek.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Po chłodnym weekendzie i początku tygodnia dziś znów solidnie zmarzniemy. Do Polski nadal napływa zimne powietrze. Na szczęście Toruń nie zapomni o słońcu. Pogodnie ma być przez większą część dnia. Kurtki zapinamy zatem pod samą szyję, ale przynajmniej okulary przeciwsłoneczne też się przydadzą. Ciśnienie cały czas jest umiarkowane, wiatr na ten moment nam nie przeszkadza.
2: Jest prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł, tak przynajmniej twierdzi premier. Do tej pory zatrzymano 135 osób, mówi Donald Tusk.
4: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
3: Policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny. To słowa prezydenta USA, Donalda Trumpa. Włoscy studenci rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i gmachami największych uczelni w kraju. Protestują przeciwko wysokim kosztom życia i mieszkań. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service, najczęściej przez korki. Na kolejnych miejscach są zaspanie oraz poranne uprawianie miłości.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Poranne uprawianie? No, to niektórym dzisiaj od samego rana dzień się zrobił fajny, nie? Poza tym uważam, że jeżeli ktoś przez to się spóźnił, to jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Cześć, siemanko, jest 7. Dużo energetycznej muzy dla was mamy. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derbak, hej!

Kaja, Cruz i Florida, Hangover. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to już 12 minut po godzinie 7. Ja wiem, że się śpieszycie, ale liczę na to, że będziecie mieli chwilę na to, żeby wysłać nam głosówkę. Słuchajcie, dzisiaj 13, no to musimy tak, żeby wiecie, oswoić ten dzień, żeby jakoś się na niego odpowiednio nastawić, przygotować, no być po prostu gotowym i żeby nic was nie zaskoczyło, bo wiadomo, podobno czarny kot przynosi pecha, rozbite lustro, to jakieś tam lata nieszczęście i w ogóle przechodzenie pod drabiną, to też mówią, że lepiej nie. Słuchajcie, to chcemy was zapytać o takie, wiecie, fajne, oryginalne rzeczy, a może takie standardowe. Co przynosi pecha, co? Czekamy na wasze głosówki, albo czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. No to wy powiedzcie. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, bo fajny merch za najlepsze propozycje też czeka. Wbijajcie, najlepiej z telefonu, najwygodniej i tam na dole słuchawkę wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę i potem się słyszeć w Melo.

Best of Trips. W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na wasze głosówki, są już pierwsze propozycje. Na przykład, ale ten kwiatek rośnie. Albo dziś szef jest taki miły. No, albo chyba już nie będzie padać. Dajcie znać, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać i nagrywać. Bardzo prosto to się robi. Słuchajcie, podobno bardzo prosto też wziąć udział w pewnym konkursie sportowym. To są regaty w gigantycznych dyniach. To takie nietypowe zawody, w których uczestnicy wiosłują w wydrążonych, olbrzymich owocach dyni. Wiadomo, jesień mamy. Takie zawody jesienią odbywają się między innymi w Europie, w Belgii, ale w Stanach też są bardzo popularne. Takie trochę inne spojrzenie na tematy dyniowe, Halloween i w ogóle. W Polsce gigantyczne dynie są z kolei popularne, ale zamiast regat to organizuje się głównie konkursy na najcięższy okaz. I gdybyście chcieli wystartować, to podpowiadam, że rekordowo ciężka dynia, taka najcięższa w Polsce, ważyła aż 918 kilogramów. Było z tego chyba trochę zupy dyniowej. Ciężki temat. Podkręcamy tempo w Meloradiu 19 po 7.

0: Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? 13 we wtorek. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Sporo propozycji tekstowych, ale czekamy też na głosówki. Nagrywajcie, wchodźcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą słuchawkę, no i nagrywać. To czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Na przykład, dojedziemy, albo dobry piesek, albo to zajmie tylko 5 minut. No, a, albo jasne. Klasyczek, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Mm-hmm. Czekamy na głosówki, czeka fajny merch. Prawie w pół do 8 w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio.

0: Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Bo miłość jest niechętna.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
8: Podkręcamy tempo w Meloradiu we wtorek rano. Teraz Hendrix i Golden. Za 27 minut już będzie ósma.

0: Bambi jak Klausia w Melo Radio we wtorek 13. Pytamy dzisiaj i sprawdzamy, co przynosi pecha. Na przykład podobno pecha przynosi sprzątanie, gdy jest już ciemno. A w twoim wypadku?
1: Co przynosi pecha?
0: Mm-hmm.
1: W moim przypadku mąż.
0: Okej. <Okay. laughs> Pozdro dla męża. Okay. A czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
2: Że ja nie dam rady?
0: Aha.
3: Sprawdziłem pogodę. Nie będzie padać.
0: No jasne.
4: U nas policja nie zatrzymuje.
0: Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
5: Stary, nie przejmuj się, nic mi nie będzie.
6: Także Waldek, nie przejmuj się.
0: Nie przejmujcie się.

0: Mariner Lorin, Let Me Forget You w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Mamy też wtorek i Marcina, który ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach na pewno zajrzymy na boisko.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Zajrzymy też do prognozy pogody za chwilę, o tym ile na termometrach dzisiaj.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie? Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba!
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Muzyka i głos AI.
11: Co

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
17: Po reklamie. Trafik.
18: Są dobre wieści dla kierowców i pieszych. Ulica Spokojna w Lewnicy doczeka się remontu. Miasto zdobyło unijne pieniądze na odbudowę odcinka pod wiaduktami, który zniszczyła powódź. Będzie bezpieczniej, solidniej i bardziej odpornie na kaprysy pogody. Jednym słowem, na Spokojnej ma być wreszcie spokojniej.
19: Październik przestał być miły. Dziś nad Polskę napływa zimne powietrze, więc poranek może solidnie zmrozić w drodze do pracy. Ale spokojnie, nie samym chłodem człowiek żyje. Słońce pokaże się i rano, i po południu, poprawiając nam humory. W drugiej połowie dnia w Toruniu wzrośnie też temperatura. Deszcz raczej nas nie zaskoczy. Parasole na ten moment mogą zostać w domu.
20: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
21: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Turcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec, gdzie mieszkali. Działali na zlecenie obcych służb, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
22: Zlecenie rosyjskie. Stawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i działanie na zlecenie obcego wywiadu.
21: Turcy mają zostać przekazani Polsce. Tymczasem w nocy Rosja znów zaatakowała Kijów i Lwów. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Przed 5 rano zostały odwołane. Papież idzie do szpitala. W rzymskiej poliklinice Gemelli będzie miał usuwany guzek na płucu. W lecznicy wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają dziś z Belgią. To rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o 18:00.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: A my już niedługo zagramy o fajny Melo Merch w naszej zabawie Ostatnie Słowo. To przed nami, a wcześniej to energetycznie wam zagramy Swedish House Mafia zgodnie z obietnicą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, siemano, hej, jest 8:00.

Martin Solveig i Alma All Stars. A dzisiaj to wy możecie być gwiazdą naszej zabawy, którą zaczynamy już za chwilę. No warunek to oczywiście taki, że musicie zadzwonić do Melo i to już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch mamy dla was. Do zgarnięcia są skiety, no i do tego oczywiście Melo Torba. Czekamy, kto dzisiaj powalczy, kto dzisiaj czuje, że to jest jego dzień i 13. chce zrobić sobie taki fajny wtorek od rana. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na was. Zaczynamy już za chwilę naszą zabawę. Ostatnie słowo. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie teraz.

0: świat nie słowo.
1: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas gorąco. Jest z nami Marcin. Cześć Marcin.
2: Siema,
1: cześć Marcin. Marcin generalnie, słuchajcie, to jeździ dużym samochodem w takim miejscu, gdzie trzeba budować pewne rzeczy. Ale Marcinowi idzie świetnie, zgadza się?
2: Pewnie.
1: Dobra, Marcin skupiony. Powinna być też Ola, ale coś się obawiam, że chyba nam się tutaj coś rozłączyło. Ola, czy ty jesteś? Halo, halo?
3: Halo,
1: Ola. Ola. Jest Ola, czy nie ma Oli? Halo? Halo, kto tam?
4: Adrian,
1: cześć Adrian. Adrian, przycisz troszeczkę swoje radio, dobrze, Adrian? Chyba się nam Ola rozłączyła, ale wskoczył Adrian. Niech i tak będzie. Adrian, znasz zasady tej zabawy? Tak na szybko cię zapytam.
4: No, znam.
1: No, to ja wam przypomnę, panowie. Jest Adrian i jest Marcin. Uwaga, słuchajcie. Za chwilę ja podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać słowa. Podajecie po jednym słowie. Najpierw słowo jedno mówi Adrian, zaraz później swoje słowo podaje Marcin. Znowu Adrian, znowu Marcin. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Melo Radia. Kto mniej, Melo Torbę. Na wszystko jest 20 sekund. Ja mierzę czas, wy się tym nie przejmujcie. Jak czas minie, to wam powiem. Natomiast ważne jest to, żebyście mówili po jednym słowie. Raz Adrian, raz Marcin. Zacznie Adrian po tym, jak powiem czas start. Czy to jest jasne? Panowie, uwaga.
4: Tak.
1: Tak, dobra, ale skupienie, normalnie, czujecie to ciśnienie? Dobra, uwaga, kategoria na dzisiaj, przybory szkolne, czas start, Adrian.
4: Ołówek.
2: Długopis.
4: Książka.
2: Biurnik.
4: Zeszyt.
2: Gumka.
4: Kreda.
1: Rzutem na taśmę. Adrian 4, Marcin 3. Słuchajcie, takiego ciśnienia to w tej zabawie jeszcze chyba nie było. Przecież chodzi o to, żeby dzień fajnie zacząć. Adrian, gratulacje, rzutem na taśmę.
3: Brawo.
1: Zdobywa czwarty punkt. No i udział w tej zabawie dla ciebie, Adrian, już teraz wysyłamy skiety Melo Radia. A dla Marcina też mamy coś fajnego. Melo Torba już pakujemy, na pewno się przyda w tym sezonie. W pracy zapewne też będzie się można fajnie ponosić. No i powozić dużym autem.
0: Ostatnie słowo.
1: Jutro znów się bawimy razem z wami, jak zawsze w Melo po 8:00.

0: Modelki i Włodarski. Dzisiaj bardzo ważne, żeby od samego rana 13 we wtorek każdy ruch był przemyślany. Słuchajcie, w jakim kierunku sztuczna inteligencja się rozwija i do czego, do jakich oryginalnych prac ostatnio zostaje wykorzystywana? O tym już za kilka chwil w Melo. A wcześniej Lily Wood. Jest prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
4: 200 są twoje!
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: Ale dziś była energia. Dawno się tak

0: pozytywnie nie zmęczyłam.
1: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
2: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
1: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
2: Spróbuj koniecznie.
1: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
3: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie. Meloradio Toruń na

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 17 minut 9 będziemy już mieli, no i już mamy sztuczną inteligencję do wielu różnych celów i sytuacji wykorzystywaną. Bardziej wam życie ułatwia czy utrudnia? Korzystacie? Słuchajcie, sztuczna inteligencja obecnie wymyśla desery w japońskich sklepach. Jedna z sieci testuje takie wykorzystanie AI do opracowywania nowych smaków deserów. No mówią, że algorytmy pomagają proponować nietypowe połączenia, na które podobno człowiek by nie wpadł. No to co, czekam na ciasto czekoladowe z ogórkiem i musztardą.
1: Smacznego!

0: Rocka, to Round i Tiesto i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Meloradiu. Mamy też newsy. Marcin, o tym co za chwilę.
1: Masz może pożyczyć 450 tysięcy funtów?
0: Jasne.
1: Bo samochodu szuka mi taki się znalazł, fajna okazja, wiesz, po starszej pani.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bauza i Magnetic Melo. Słuchajcie, w gratisie dorzucę wam jeszcze prognozę pogody. Będzie o tym, czy będzie padać, czy poświeci.
3: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
21: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
22: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Traffic.
1: O tej porze w Toruniu wolniej pojedziemy ulicą Grudziącką, zwłaszcza w okolicach Polnej i Kościuszki. Tłoczno bywa też na placu Daszyńskiego, gdzie spotykają się kierowcy z mostu i szosy Lubickiej. Do tego Wały Sikorskiego oraz Aleja Solidarności w centrum. Bądźcie ostrożni w tamtych okolicach. Poranek w Toruniu jest słoneczny i chłodny. Nasze termometry wskazują nie więcej niż 8 stopni. Dopiero po południu temperatura wzrośnie do dwucyfrowych wartości. Wiatr pozostanie raczej umiarkowany, nie będzie nam przeszkadzać. Ciśnienie również powinno być w normie. Deszcz nie jest prognozowany przez synoptyków. Parasole spokojnie możemy zostawić w naszych mieszkaniach.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta będzie grozić do 3 lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Prawnicy są oburzeni, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hubert przyznaje, że niedawna wygrana z Nowakiem Dziokowiczem może być ciężarem.
4: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
3: Początek pojedynku Hurkacza z Dawidowiczem-Fokiną około 13.30. Bentley zbudowany dla brytyjskiej królowej Elżbiety trafił na aukcję. Jego cena może sięgnąć nawet 450 tysięcy funtów, ale przecież jest w dobrym stanie. Starsza pani jeździła nim tylko do pałacu.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzisiaj wtorek 13, więc nawet bez takiej fury to niektórzy mają niezłą jazdę od samego rana. A my jeszcze bardziej podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, siemano, hej, jest dziewiąta.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj wtorek, ten jedyny taki wyjątkowy, bo 13 we wtorek dzisiaj się słyszymy. Słuchajcie, ale okazji jest więcej do tego, żeby poczuć się dzisiaj fantastycznie. No. Dzień noszenia garnituru jest.
1: O, proszę, nie ma.
0: No, akurat. Dzień noszenia garnituru, ale też jest dzień nienoszenia, słuchajcie, bo jest dzień bez stanika też dzisiaj przy okazji.
1: Też także, nie założyłem, więc no, to jest okay.
0: Przypominamy, nie? A za chwilę to o tym wam powiemy, jakie pamiątki z podróży są ostatnio bardzo modne i ludzie je przywożą i noszą.

0: Bryska jak Lana Del Rey w Melo. No i lato, to wróćmy jeszcze wspomnieniami trochę do tego lata, bo wiadomo, jak lato, to wakacje, wyjazdy, podróże, no i pamiątki z różnych fajnych miejsc. Lubisz sobie coś tam przywieźć od czasu do czasu?
1: Pewnie, że lubię.
0: To może być teraz zaskoczony, uwaga, bo jest nowa moda w podróżowaniu. Ludzie się chwalą, że jako pamiątki przywożą na przykład torby z lokalnych supermarketów, ale nie, że z zakupami, tylko takie zwykłe torby po prostu z marketów, żeby nie powiedzieć reklamówki. Nie magnes na lodówkę, ani kubek z nazwą miejscowości, ale właśnie takie niby proste i zwykłe przedmioty codziennego użytku z odwiedzanych miejsc ludzie przywożą.
1: Powiem ci, że taką bawełnianą to bym sobie przywiózł z paru marketów. To jakaś za granicą.
0: Myśl i byłbyś wtedy w trendzie, ten trend jest określany jako tak zwany pilgrimage. A ja się tak zastanawiam, czy hotelowe ręczniki albo szampon też się liczą, bo jak tak, to mam znajomego, który trenduje już od dawna.

Griffin, World Away. W Melo Radio mamy wszystkie najbardziej energetyczne numery potrzebne w taki dzień jak dzisiaj, wtorek 13. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do 10. Criss Cross Amsterdam, między innymi będzie też Natalia Nykiel, to już za chwilę. Sponsorem programu

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: W 29 te urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer, moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na

0: najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

Natalia Nekiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na pogodę i humor szefa to raczej nie macie wpływu, ale za to możecie podziałać w temacie finansów, bo jest szybka kasa do zgarnięcia. Słuchajcie, czekają 200 i od razu można sobie poprawić humor 13, bo jak do was zadzwonimy, to pieniądze będziecie mogli wydać od razu. Tak to fajnie zadziała. Tylko mamy jedno pytanie, na co pójdzie ta kasa? Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz. Napiszcie, na co wydacie szybką kasę. Czekamy na oryginalne pomysły. 200 zł na pewno trafi do kogoś już niedługo. 200 wyczekają. My też czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już Illa Yokes i Lawinia i Reasons w Melo.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey, a to jest Adi, który ma dużo dobrych rzeczy dla was na tego 13.
1: No bardzo, naprawdę. Tak mi się wszystko pięknie układa, że to jest szok. Tak mi się dzisiaj też nie chce, że o matko, ale zaraz o tym pogadamy więcej, bo wtorek to jest strasznie trudny dzień tygodnia, ale damy radę.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, zagramy m.in. Tobi Romeo i Fly High.
0: Obiecuję, że jutro będzie już łatwiej.
1: Naprawdę tak.
0: Racja. Będę w 6:30, wy też bądźcie.
1: Supi, supi. Ja was zapraszam i za chwilę pogadamy o tym, że się nie chce i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak się zachciało.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład. Laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Bo miłość jest piękna.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: O reklamie. Autopromocja.
12: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
13: Do zakuwania w nocy?
12: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
13: Idę w Melo.
12: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
13: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18.
12: Pychu, zapraszam.
11: Autopromocja.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
1: Jest dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów w Toruniu. Ruch na południowej jezdni ulicy Kościuszki został przywrócony. Nie oznacza to jednak końca prac w tamtych okolicach. Nadal powinniśmy zwracać uwagę na znaki oraz sprawdzać informacje o nowych robotach drogowych. Niech aura za oknem was nie zmyli. Temperatura w Toruniu nie jest najwyższa. Nasze termometry wskazują od 8 do maksymalnie 9 stopni. Ale spokojnie, będzie coraz cieplej. W drugiej połowie dnia na termometrach zobaczymy już dwucyfrowe wartości. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Wiatr nam nie przeszkadza, deszcz także nie jest prognozowany przez synoptyków. Ciśnienie pozostaje w normie.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. Policja sprawdzała bezpieczeństwo w szkołach. Funkcjonariusze skontrolowali już blisko 80 tysięcy placówek. Do poniedziałkowego poranka odnotowano 311 zdarzeń, a 135 osób zatrzymano. W Kujawsko-Pomorskiem frekwencja w szkołach wyniosła około 83%. Tymczasem 8 kierowców po alkoholu zatrzymali policjanci podczas piątkowej akcji Trzeźwe Popołudnie. Funkcjonariusze z Torunia skontrolowali w sumie ponad 1200 osób. Trzech kierujących odpowie za przestępstwo. Policja przypomina, alkohol za kierownicą to nie tylko ryzyko mandatu, ale przede wszystkim zagrożenie dla życia. Na koniec powiemy o nowym życiu dla Teatru Wila Machorzece. Miejsce przejdzie remont, a prace obejmą przestrzenie, do których widzowie na co dzień nie mają wstępu, między innymi zaplecze czy garderoby.
2: Na samej scenie też będziemy wymieniać kilka rzeczy technicznych.
1: Mówiła dyrektorka Chorzycy Renata Derejczyk. Obecnie trwa planowanie remontu. Prace odbędą się najwcześniej w przyszłym sezonie artystycznym.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kolej wjeżdża z nowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi aż 600 pociągów dziennie. Połączeń przybędzie najwięcej do Warszawy, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Trójmiasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta odjazdy co pół godziny, co godzinę Poznania.
4: Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut. Nie żyje amerykański aktor R.J. Mead. Był znany z roli syna Waltera White'a w serialu Breaking Bad. Miał 34 lata. Po próbie zamachu na samolot Fly Dubai, Izrael zakazał lotów dla załóg z 31 państw. Chodzi głównie o kraje muzułmańskie. Miniaturowe roboty mogą zastąpić operacje na otwartym sercu. Według naukowców w przyszłości będą dostarczały leki prosto do odpowiedniego miejsca.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy, Tobi Romeo i Fly High i to jest pozycja, którą zacznę. A w międzyczasie pytam, czego wam się dzisiaj nie chce? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Nagrajcie głosówki. A nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Kung z Theophilus London i Galaxy, 14 minut po 10:00, podkręcamy tempo, a ja dzisiaj pytam, czego wam się nie chce? Bo ja jakiś taki dzisiaj trochę jestem leniwy, szczerze mówiąc. Kądziu?
1: Czego mi się dzisiaj nie chce? Nie chce mi się siedzieć w domu, ale muszę, bo jestem przeziębiony i boli mnie gardło, pozdrawiam.
0: Ale bidula, stary, jesteśmy z tobą, nie przejmuj się niczym, wszystko będzie okej, zaraz wyzdrowiejesz i będziesz hasał jak ta rosałka. A czego wam się dzisiaj nie chce? Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, jestem mega ciekawy, czekam na głos.
2: Hey, to Meloradio.
3: I've been going back to yours. I've been fighting, I've been fighting.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Neptunika, What If, tak gram wam w Meloradio, 26 minut po 10. Cały czas też czekam na wasze głosówki, pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce, może macie coś takiego tough do załatwienia, jestem mega, ale to mega tym tematem zainteresowany. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl, tam możecie też bezpośrednio kliknąć sobie i macie dostęp, o, i już, możecie nagrywać. A w tej godzinie Liwka, poza tobą nic, pięknie to zagra.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
3: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
4: Do zakuwania w nocy?
3: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami
2: idę w melo.
3: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
4: Chodźcie w melo razem.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja

0: Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Niezmiennie klimat genialny, dużo pozytywnej energii. No i podkręcanie tempa. Czyli wiecie, że słuchacie Melo i bardzo dobrze. One Night of Love to Marlon Hofstadt i 18 minut do godziny 11. Szybkie przypomnienie, kindly reminder, to jest very istotne. Szybka kasa, 200, nawet 500 złotych. Ja wiem, pieniądze szczęścia nie dają. Piszecie mi o tym, wszyscy jesteście tak szczęśliwi i w ogóle zakochani. Super, bardzo się cieszę waszym szczęściem. Ale hajs też może dać trochę uśmiechu. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Napiszcie o tym na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I jak już to zrobicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo do was oddzwonimy. Kaigo, Take Me Back już teraz.

0: James Hype i Confession w Melo Radio. 10 minut do 11. Podkręcamy tempo i Marcin Sikora właśnie do mnie dołączył. Siema.
1: Cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będzie pewna prawda o lekarzach i leczeniu.
0: Czy będzie to prawda niebezpieczna?
1: No dla niektórych być może, aha, dla naszych portfeli na pewno.
0: O, no i teraz to się nazywa konkretem. Dobrze, w takim razie bądźcie blisko Meloradia, bo jak widzicie, będzie grubo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. I tak rytmicznie wejdziemy w 11. To zagram bardzo, ale to bardzo chętnie.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Najlepsze melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Radio Toruń na 92,8 FM.
1: W Toruniu nie jest najcieplej, ale na szczęście temperaturę rekompensuje nam słoneczna aura. Według synoptyków pogodnie w Toruniu i regionie ma być też w drugiej połowie dnia. Deszcz jest mało prawdopodobny, wiatr pozostaje umiarkowany. Osiąga prędkość w porywach do 20 km na godzinę. Ciśnienie również powinno być w normie.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Sytuacja w szkołach regionu była tematem wczorajszego spotkania zwołanego przez wojewodę. Wzięli w nim udział m.in. komendant wojewódzki policji i kujawsko-pomorska kurator oświaty, a także wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Swoje działania prowadzą wciąż służby, mówi komendant Straży Miejskiej Mirosław Bartulewicz.
2: Jesteśmy przy szkołach, w szkołach. Jako rodzic pragnę podkreślić, że powinniśmy patrzeć na nasze dzieci, powinniśmy z nimi rozmawiać, namawiać ich do kontaktu ze sobą.
1: 19 października odbędzie się szkolenie z ochrony ludności dla dyrektorów miejskich placówek edukacyjnych. W Toruniu porozmawiamy też o dwóch kółkach. Miasto ruszyło z konsultacjami społecznymi dotyczącymi infrastruktury rowerowej na toruńskiej Starówce. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły do 10 listopada. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej miasta. A jeśli wolicie biegać niż jeździć na rowerze, przypominam, w niedzielę wystartują maraton, półmaraton i bieg na 5 km. To w ramach trzeciej edycji trylogii toruńskiej. Start na Starówce.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Był kolejny alert związany z rosyjskim atakiem u naszych wschodnich sąsiadów. W powietrzu operowało polskie lotnictwo. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych już wcześniej dwóch obywateli Francji. Patrole do odwołania pozostają w pobliżu szkół. Do tej pory policja skontrolowała 108 tysięcy placówek i zatrzymała już 167 osób, mówi premier Donald Tusk.
5: Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Sytuacja w internecie uspokaja się. Lekarze przyjmujący pieniądze i prezenty od firm farmaceutycznych częściej przepisują leki. Tak wynika z przeglądu 93 badań. Według Międzynarodowego Zespołu Naukowców całe leczenie jest przez to droższe.
3: XD. Nawet bym nie pomyślał. Szok.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wina czekolady?
4: No na przykład.
3: No nieźle. Słuchajcie, badajcie się, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że słuchacie Meloradia, bo tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Bibi Rexa.

Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, ależ to pięknie brzmi. I też pięknie brzmiało w Kolumbii, bo widzę właśnie, że Armin van Buuren doskonale bawił się w tamtejszych rejonach. Nicky Romero trochę pozazdrościł, ale wysłał serduszko. Generalnie facet też wrzucił piękne foty na swojego Instagrama, także możecie zwrócić na to uwagę. A jak chcielibyście być z Arminem trochę bliżej, no może nie aż tak blisko, jak pomyśleliście sobie od razu, ale na przykład posłuchać jego ultra cudownego Estate of Trance, no to w dobrym Melo będziecie mieli okazję. A to już piątek po 22, także szykujcie się na fajne muzyczne dostania. Doznania, chciałem powiedzieć, no. Dostania zresztą też. Pan w dresach teraz, Ray Dalton.

0: Sexy Magic. I powiem wam, ta basówka, którą słyszymy, to teraz to akurat jest perkusja. Dobra, ale wcześniej była taka basówka i ona też jest taka mega sexy. Trochę funkowa, trochę taka... Trochę w stylu Red Hot Chili Peppers, ale generalnie naprawdę mega, mega sexy, mega fajnie. A w tej godzinie jeszcze muzycznie też będzie bardzo przyjemnie, bo pojawi się Swedish House Mafia. No i przypomnę wam klasyk od Sean Baker, Give. To wszystko w tej godzinie, nigdzie nie odchodźcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999.

0: Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Filipek, Nel, Ser Michi, niech się kręci. 20 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że jest październik, a to bardzo ważny miesiąc. Dziewczyny, kobiety, laski. Sprawa jest do was, no bo wiecie, że my faceci was uwielbiamy, jesteśmy waszymi największymi fanami i stąd taka prośba ode mnie w imieniu facetów. Badajcie się, bo październik to jest miesiąc profilaktyki i warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak wygląda kwestia naszego zdrowia, bo nawet jeżeli coś tam by wyszło, to jest ogromna szansa na to, że wcześniej wykryte może zostać też szybko wyleczone. Także dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne, a wy panowie zmotywujcie się i też pogadajcie z waszymi ukochanymi, żeby faktycznie podjąć te badania i sprawdzić, czy wszystko jest okej.

0: Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Prawie 12. Czas będzie jak szalony, 10 minut do 12. Redaktor Sikora, siemanko.
1: No cześć. Powiedz mi, czy chciałbyś zmienić pracę?
0: Nie. Ja bardzo lubię swoją pracę.
1: Okej, rozumiem. Polacy jednak nie podzielają twojego optymizmu.
0: No, znaczy, powiem wam tak. Ja wygrałem swoją szóstkę jakby w pewnych loteriach i ja uważam, że wygrałem i ja mam fajną pracę, bo mogę mówić żarty i jeszcze mi za to płacą.
1: No właśnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: A czy te żarty są śmieszne, to już inny temat. Alan Walker i Fate. Stary, no widziałbyś mnie przy arkuszu kalkulacyjnym?
1: Nie, ale o tych nieśmiesznych żartach to z szefem pogadasz.

0: Reklama. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Toruń. Słuchaj na 92.8 FM. Pogoda.
1: W Toruniu robi się coraz przyjemniej. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą 13 stopni, ale pamiętajmy, że temperatura odczuwalna może być o kilka stopni niższa. Wciąż jest też słonecznie. Pogodna aura będzie nam sprzyjać jeszcze przez długi czas, przynajmniej według obecnych prognoz synoptyków. Deszcz oraz inne trudniejsze warunki pogodowe nie są na razie przewidywane.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Toruń wybrał. Znamy wyniki budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Mieszkańcy wskazali 67 projektów o łącznej wartości 10 800 000 zł. Najwięcej projektów, 8, zrealizowanych zostanie na Podgórzu. Pozostajemy przy inwestycjach. Teatr Chorzycy szykuje się do remontu. O ile w trakcie pandemii odnowiono elewację, wymieniono fotele i udostępniono drugi balkon, tak tym razem zmiany obejmą zaplecze, zapowiada dyrektorka teatru Renata Derejczyk.
2: Garderoby, pracownicy, wszystkie ciągi komunikacyjne nasze pod scenie. Niestety takiego liftingu od wielu, wielu lat nie przeszło.
1: Inwestycja planowana jest na kolejny sezon. A teraz zmiana tematu i spojrzenie na gospodarkę regionu. Bydgoszcz i Toruń rozwijają się, ale w tempie o połowę wolniejszym niż średnia krajowa. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu, obejmujących 3 ostatnie dekady. A już od przyszłego roku Bydgoszcz i Toruń będą w statystykach liczone osobno. Wtedy okaże się, kto lepiej radzi sobie w gospodarczym wyścigu.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jedna osoba z tonącego statku została uratowana, 15 osób z drugiej jednostki zostało ewakuowanych. To po ataku dronów na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. Według szefa dyplomacji Ukrainy ataku dokonała Rosja. 64% Polaków chce zmienić pracę, by otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Tak wynika z raportu Manpower. Z kolei 17% badanych twierdzi, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany pracy. Zmieniamy temat. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie.
5: Idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
6: Kolorowa, ładna.
5: Rzeczywiście tak kojarzy się z jesienią.
4: Tak mówili turyści i mieszkańcy. Czerwona koszulka Michaela Jordana sprzedana na aukcji została wylicytowana za 14 milionów dolarów. Koszykarz wystąpił w niej w finałach Ligi NBA w 1998 roku.
3: Czy jeżeli ja wystawię swoją koszulkę, też będzie tyle warta?
4: Ale wypierz ją najpierw, wiesz?
3: A myślisz, że ta była wyprana?
4: No właśnie, myślę, że nie.
3: No to moja też nie będzie.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Bo to trzeba fason trzymać, nie? 12 na zegarach, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie epicko, no pewnie, że będzie. Alan Walker, Ava Max, Fate. No to rura.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po 12. Wy też na chwilę zwolnijcie. Wiem, że ciężko pracujecie. Wiem, że chcecie, żeby wszystko było dowiezione, bo jesteście bardzo ambitni w ogóle, ale bez kitu. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Może, ej, to jest dobry moment na to, by coś zjeść. Jakiś obiadek, jakiś lunchik, wiecie, tak korpo, nie? Ale generalnie pamiętajcie o tym, że chwila przerwy w pracy to nic złego i że dobrze by było się nawet trochę rozprostować, nawet wstać, bo jak będziemy cały czas siedzieć przy tych biurkach, słuchajcie, to ja nie mam dobrych wieści, bo potem będą nas bolały plecy. Część sobie teraz pewnie pomyślała, ty, ale zaraz, mnie już bolą plecy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Two Colors i Primadonna w Melo Radio, 28 minut po 12. Podkręcamy tempo z chłopakami, którzy zadbali o to, żebyśmy mieli fajny, muzyczny sztosik. I ja jestem im za to wdzięczny, bo naprawdę wiedzą, co robią. A odnośnie tych, co wiedzą, co robią, będzie jeszcze między innymi, uwaga, Pitbull, Avalan, Marlon Hofstadt. Będzie dobrze.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Lordly, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio. Wiem, że wtorek, wiem, że do weekendu jeszcze trochę, ale zobaczcie, jutro już będzie środa i będziemy mega blisko piątku. I skoro o piątku gadamy, no to w piątek po 18 jest 30 Melo Radia. Ja tu widzę, że bez przerwy na miejscu pierwszym to pojawia się ona, czyli Liwka z numerem Poza Tobą Nic. A są jeszcze inne fajne sztosy, na które fajnie by było zagłosować. I tutaj mój pomysł na to, by rzeczywiście się pochylić nad tym numerem. I Like, Marlon Hofstadt i Softstar. Uważam, że to jest nuta, która zasługuje na wasze głosy. Jeżeli tylko chcecie, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Imo, naprawdę sztosik.

0: bardzo nastrojowe nagranie. Avalon, For Nothing w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No i już za niedługo dowiemy się, co nowego w kraju i na świecie. Będziemy mieli dla Was najnowsze newsy Melo Radia, ale to, czego możecie być pewni, no to zadbamy o Was, żebyście mieli bardzo dużo dobrej muzyki. Nie bez powodu, bo ta pogoda to po prostu jest jakaś porażka dzisiaj. Dużo słońca generalnie życzę.
1: A już o 13 zagramy.
0: O, mam słońce, gordo, loco, loco. I ten numer zagramy jeszcze wtedy, kiedy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Grę piłkarską.
3: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon Arbitech w Toruniu przy ulicy Gertrudy Przybylskiej 11. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Neonet, Neonet,
14: to korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Dochodzi 13. Dorota Wardycka. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, to 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera i marszałka, dziennikarki, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznesgov.pl potrwa do północy. W systemie wprowadzone zostaną zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybierz i powiadomił służby. Saperzy z Krakowa zabrali i zneutralizowali niewybuch.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Siemano, 13 na zegarach i wtorek, który całe szczęście pomału mija i zbliża nas do weekendu i to jest bardzo dobra wiadomość. Obiecałem, że będzie trochę słońca na antenie Meloradia. Obietnicę dotrzymuję. Gordo, loco, loco, gramy to. No i gramy to nie bez powodu, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

Lost Frequencies, Mary Frosty, Paraiso. Tak, podkręcamy tempo. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo, to już mówiłem. A, wiem, co wam chciałem powiedzieć. Lost Frequencies, słuchajcie, skoro o nim mowa, to chciałem wam powiedzieć, że w piątek graliśmy jego jedną z nowości, bardzo ładną zresztą, Don't Forget About Me. Możecie to usłyszeć w Meloradiu. Ale co jeszcze wam chcę powiedzieć? No to pan Lost się troszkę, że tak powiem, wzruszył. Bardzo ładnie podziękował swoim fanom za to, że tak ciepło przyjęli jego muzykę. I tak się chłop wzruszył i w ogóle się ucieszył, że aż swój merch wypuścił. Cóż za przypadek.

0: Let's Me Forget You. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 13. Fajna ta nutka. A będzie takich więcej, to możecie być pewni. Na przykład pojawi się... No taka współpraca, której dawno u nas nie było, czyli Will.i.am i Britney Spears, Scream and Shout. Będzie można krzyczeć i krzyczeć. Będzie też Avicii, Yellow Black i Wake Me Up. To na pobudkę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
20: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
19: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
20: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
19: Spróbuj koniecznie.
20: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.

0: Prościej się nie da.
1: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
6: Bo miłość jest piękna.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
16: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
17: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Toruń.

0: Natalia Dykel i Errors. Dlaczego? Co ty zrobiłeś?
1: Adrian, grałem twoim i umarł.
2: No ale dlaczego ty spadłeś
1: tam? No bo myślałem, że jest double jump.
0: Dobra, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że na kanale nadawczym możecie zobaczyć, że mamy konsolę w studiu i
1: bang,
0: bardzo
1: paki,
0: się...
1: paki hedy lecą.
0: No zaraz padniesz ty, no stary.
1: Spokojnie.
0: A, no i właśnie na tym kanale nadawczym dajcie znać pod zdjęciem z grą, co mamy zagrać, co mamy dla was sprawdzić, bo my to z radością zrobimy. Także wbijajcie, kanał nadawczy na Instagramie, Elo to Melo, to jesteśmy my, a już teraz gramy. To be Romeo, fly high.

0: bardzo ładne nagranie o miłości. Iben i All of My Love w Meloradiu i 8 minuty do godziny 14. Tak, podkręcamy tempo. No, Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Dużo energii macie.
2: Bardzo dużo, wyspaliśmy się.
0: Mikołaj szczególnie.
1: Bo ja, wiesz co wypiłem
0: a
1: przed chwilą, dupnąłem, można powiedzieć.
0: Dosłownie, nice, nice. To ja dziękuję za dzisiaj, to będzie
2: prosimy.
0: Bardzo fajny Freak Fight.
3: A już o 14 zagramy
1: Take Me Back, Kygo i Max McNown. No i z czego Beka?
0: Taki szybki jest.
1: No bo musiałem zerknąć, no.
0: Bardzo dziękuję, trzymajcie się, jutro słyszymy się o 10.
2: Pa, pa.
0: Zdrówka, hejka.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
1: Teraz w RTV EURO AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
3: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
2: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
3: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
2: Spróbuj koniecznie.
3: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za kartę.

0: na 92,8 FM.
1: Zbliża się 14. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znaleziono tam ciała czterech osób. Śledczy ustalają, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,11 zł. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7,98 zł. Partnerzy nie ostrzegli nas przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli ci nie wstrzymają uderzeń na rosyjskie rafinerie, to przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Sukcesy polskich tenisistów Mai Chwalińskiej w singlu w Wuhan i Jana Zielińskiego w deblu w Szanghaju, a na korcie gra właśnie Hubert Hurkacz.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mikołaj, jestem tak stara jak ty, bolą mnie plecy.
4: Ja śpię na podłodze i mnie nie bolą od tego momentu.
3: Okej.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Ale my dzisiaj nie o symptomach starości, tylko mamy bardzo dużo fajnych rzeczy przygotowanych dla was specjalnie.
2: Tak jest. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się święcie, wydarzeniu, dniu, raczej chyba dniu w Polsce. Tak. To jeszcze w Polsce jeszcze nie święto, ale na pewno poruszymy. Będzie święto dla wszystkich fanów transu w dzisiejszym programie.
1: Mamy super gości.
2: Bo będziemy mieli dla was wyjątkowych gości właśnie. No i będziemy też rozmawiać o tym, że dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy.
1: Ja potwierdzam tę teorię. Iga Mikołaj, siemanko, take me back, tak zaczynamy. Free.

0: to Basto, Hold You w Meloradiu. Niedługo będzie Halloween.
1: Tak jest. To jest święto, które, jak wszyscy wiemy, jest złe i trzeba je wyplenić.
0: Tak, tak, tak. Ja dlatego robię imprezę halloweenową, przebieraną na dodatek. No i właśnie duża część sklepów zdecydowała się na to, że trzeba usunąć jakieś zakrwawione noże i tasaki, wiadomo, z powodu ostatnich wydarzeń.
1: Co za przypadek.
0: I już... Nie wiem, no chyba nie będzie Halloween.
1: I no i bardzo dobrze.
0: Pani Edyta miała
1: bardzo
0: rację.
1: Dobrze właśnie.
0: Wiesz?
2: Halloween.
0: No.
1: No właśnie, no. Mówi wam to coś? Rozumiecie to?
0: Znacie angielski? Halloween.

0: Carla Fernandez nam tak ładnie gra. Co jeśli w Meloradiu, we Freak Fajcie? Wiesz, Mikołaj, przydałoby mi się trochę gotówki.
1: Ile razy ja to już słyszałem w swoim życiu z twojej strony? Policzmy, jakbym dostawał złotówkę za każdy razem,
0: bo
1: to bym ci miał z czego pożyczyć.
0: Mi dać w prezencie, jak ja ci mówię, że potrzebuję pieniędzy.
1: Ja też nie mam, ja też potrzebuję.
0: Bo mi się wydaje, że Sandra Dziura, taka tiktokerka, idealnie podsumowała problem wszystkich ludzi
1: trochę
0: na świecie.
1: Trochę tak, no.
0: Posłuchajmy, bo jej się zapytano właśnie o pieniądze.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.
1: No bo to zawsze tak jest, nie? Że idziesz i nagle ci te pieniądze wypadają z kieszeni i o, tam lecą do kasy od razu.
0: Dlatego trzeba płacić gotówką. To jest girl math. Jak płacisz gotówką, to tak jakbyś nic nie wydał, nie? Bo nie znika z konta.
1: Masz rację, no. To jest świetny protip. Słuchajcie, jak chcecie trochę gotówki, no to jest szybka kasa od Meloradia. Możemy was wspomóc. 200, nawet 500 zł do wzięcia. Wystarczy udać się na meloradio.pl i tam napisać, na co byście wydali tę kasę.
0: Ty byś wydał na grę.
1: Na, nie, no już mam grę, już grę kupiłem. To na przekąski jakieś.
0: Na przekąski byś wydał. Ja na przykład na macze bym wydała. meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę. Mi się mega w ogóle ta Sandra Dziura spodobała.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.

0: Mikołaj, mój chłopak nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę ci je przeczytać? Mhm. Czy jakbym była w śpiączce przez 5 lat i ty byś w trzecim roku znalazł sobie dziewczynę, to byś z nią zerwał, jak ja się obudzę? Napisał, co to za pytanie, XD i niecenzuralne słowo.
1: No ja się zgadzam z tą wypowiedzią generalnie, ale to w sumie ciekawe pytanie.
0: Prawda?
1: Takie interesujące. Myślę, że nie.
0: Ale nie co?
1: No bym nie zerwał.
0: O! Ale...
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
15: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceń.

0: rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo!
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Dua Lipa Illusion. Teraz mam pocieszenie dla wszystkich, którzy są po 30 i czują się staro. Dua Lipa po 30 przeszła glow up. Wygląda lepiej niż jak miała 20 parę lat, więc nie przejmujcie się, jak jesteście już tak wiekowi.
1: Ty przecież cały czas ci to powtarzam, ale nie chcesz mi wierzyć.
0: No, to prawda. A propos staroci. Znaczy... Trochę źle to ujęłam.
1: No trochę tak, ponieważ we Włoszech wdowa, która już jest wiekowa,
0: prawda?
1: Postanowiła oddać swoją zabytkową posiadłość. Prawie 2 miliony euro wartości, meble, wspomnienia, 18-wieczne obrazy i to wszystko oddaje lokalnej społeczności.
0: Czyli musimy tam zamieszkać.
1: Tak, ponieważ ona nie ma swoich dzieci, więc stwierdziła, że cała okolica może po jej śmierci korzystać z tego budynku, mogą sobie tam robić jakieś eventy, wziąć ślub na przykład.
0: Gdzie jest haczyk, panie redaktorze? Musi być jakiś.
1: Właśnie nie ma, no. Jest tylko umowa, że przez 90 lat gmina nie może nic zmienić w tym budynku, ani go rozwalić.
0: Czyli imprezy codzienne.
1: Tak.

0: Ale my podkręcamy tempo w tym Melo Radio. To Freak Fight, Hard to be Around. Świetnie gramy, zbliża się 15 i to oznacza newsy Melo Radio. Ale co po 15 się u nas wydarzy?
1: Po 15 będziemy mieli dla was wyjątkowych gości. Porozmawiamy sobie prawda. O ich muzyce. Wiesz co, chciałem jeszcze do tych newsów wrócić, ale przypomniałem sobie, że w sumie same poważne będą w tej
0: tak,
1: godzinie.
0: Proszę się skupić.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel? Dub Dogs.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
7: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
6: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
7: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
6: Spróbuj koniecznie.
7: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
20: Dochodzi 15. Dorota Wertycka. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statku, który zatonął. Władze Ukrainy, skąd pochodziła połowa załogi, o atak oskarżają Rosję. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i z nami specjalni goście Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska.
23: Cześć.
24: Dzień dobry.
23: Bardzo nam miło tu gościć.
22: Super, to za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: Nas bryska, a my mamy tak wspaniałych, ciekawych gości w ogóle. Matt Bukowski właśnie realizuje wejście na antenie Meloradia. Możesz teraz kliknąć tam. No pięknie,
1: perfekcyjnie.
0: No pięknie. Troszkę ścisz Hebel tam drugi, obok, B. Idealnie. Wielkie
2: to niesamowite, jak łatwo nam zabrać pracę.
3: Czuję się jak po prostu prawdziwy radiowiec z 10-letnim doświadczeniem.
0: Tak to mniej więcej wygląda. I naszymi gośćmi są Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska. Cześć raz jeszcze.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Cześć,
0: wy
3: cześć.
0: Zasłynęliście swoim numerem. To się stało wiralem, mhm. Dosłownie. Grawitacja.
3: No tak, właśnie przez pierwsze parę dni było ponad 2 miliony odsłon na rolkach. My byliśmy po prostu w szoku, po prostu tak to wrzuciliśmy sobie do neta, zobaczyć co się stanie, no i jesteśmy, wow.
4: Jesteśmy tu, nie?
2: Grawitacji oczywiście posłuchamy też jeszcze w tej godzinie, ale no musimy wrócić do początków, do waszych początków. Jak wy w ogóle się odnaleźliście ze sobą?
3: No to było tak, że Natalia do mnie napisała na Instagramie, tak troszeczkę nieśmiało, z taką pewną nieśmiałością, tak? Czy zrobimy coś razem? Ja powiedziałem, no oczywiście, bo w ogóle przez mniej więcej 2 ostatnie lata tysiące ludzi nas tagowało wzajemnie na naszych TikTokach, więc musiało do tego dojść w końcu.
0: Okej.
2: Okay. Czyli tak, was przymusili po prostu fani.
3: No dosłownie.
4: Tak, no bo ja ogólnie właśnie tworzę polski trans. Bardziej tym zasłynęłam na TikToku i tak dalej. No i właśnie z tego, że Matt Bukowski jest bardzo dużym DJ-em transowym właśnie w Polsce, to pomyślałam, że z racji tego, że tak dużo ludzi nas oznacza, to warto było coś razem zrobić. No i Piotrek się zgodził.
0: Świetnie, słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o Tomorrowland i o waszym numerze jeszcze więcej, a tymczasem, drogi DJ-u, zagraj nam kolejny numer.

0: New Vibe Who Dis. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gości: Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska, którzy oczarowali nas swoim najnowszym numerem. Siemanko raz jeszcze.
1: Siemanko.
0: I chcemy z wami porozmawiać o Tomorrowland. Na pewno kojarzycie ten experience.
1: No oczywiście. Ciężko nie kojarzyć, nie? Mhm.
2: To jest takie DJ-skie marzenie.
0: No właśnie. Mhm. Czy uważacie, że zagracie kiedyś na Tomorrowland?
3: Właśnie, czy to jest marzenie, czy to jest cel?
2: To jest jeden z takich moich celów na pewno. Mm-hmm. Nie jest to proste w ogóle. Znaczy, no wiadomo, prawda? Ale no, miałem już wiele zagranicznych występów, nawet w ponad 20 krajach mi się udało zagrać, mm-hmm. ale ten Tomorrowland to jest właśnie taki trochę święty graal.
0: Okej, a jak u ciebie, Natka, z tymi marzeniami?
1: W moim przypadku ja akurat bardziej tak się skupiam na Polsce i moim marzeniem są takie troszeczkę mniejsze festiwale, jak na razie jakieś tam, znaczy mniejsze, to nie mniejsze, Sunrise i tak dalej, to już duże festiwale, nie? Ale w porównaniu do Tomorrowland. Ale co przyszłość przyniesie, to zobaczymy. Tak naprawdę jestem otwarta na wszystko.
3: Czyli jeszcze tak nie wybiegacie daleko myślami do przodu. Na razie się skupiacie na tym, co jest.
1: Ja na razie nie, ale myślę, że Piotrek śmiało.
2: No i przede wszystkim robimy piosenkę po polsku, prawda? Robimy, nawet kolejne mamy w planach i mi się wydaje, że właśnie polski rynek ma tutaj duży potencjał, żeby zrobić coś fajnego.
0: Właśnie, my jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tej muzyce trans, ale to za chwilę. Najpierw absolutny król, czyli Alan Walker, Ava Max i Fade w Meloradiu.

0: Corey w Mall Radio. Don't go breaking my heart. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie i za chwilę podkręcimy je jeszcze bardziej, bo Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska cały czas z nami w studiu i jeszcze w tej godzinie zagramy grawitację.
1: Czy czujecie ekscytację? O, zrymowałam.
2: O, oczywiście. Ekscytacja i wszystkie inne uczucia.
1: I grawitację, dobra, to nie odchodźcie za daleko.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl. Autopromocja.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos AI.
4: To co?

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas

0: 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Toruń.

0: Była Pink, teraz West End. Get this party started. W Meloradiu tak się podkręca tempo, a my tutaj zrobiliśmy taką imprezę z takimi gośćmi. Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska. Wiecie, że za moment zagramy Grawitację?
1: Mam nadzieję, że ta piosenka was tak zgrawituje.
0: To jest w sumie trend aktualnie w polskim internecie. I właśnie, czy to jest taki początek nowego ruchu w polskiej muzyce elektronicznej?
1: Tak, mamy nadzieję właśnie, że nasz język jest naprawdę przepiękny i będziemy go więcej wykorzystywać właśnie w muzyce elektronicznej. I żeby to nie było tak, że to jest disco polo, prawda? Bo takie są też oskarżenia. To jest muzyka bardzo emocjonalna, bardzo taka płynąca, przestrzenna. I ona jest przede wszystkim chyba po to, żeby wywoływać w nas emocje.
2: Tak, zdecydowanie. To jest taka dla nas cudowna nisza do wypełnienia, także może jeszcze następne nawet numery jakieś tam wpadną w naszym wykonaniu, także...
1: No tak, oczywiście. Przede wszystkim mamy tutaj duży taki przekaz. Właśnie chcieliśmy, żeby ta piosenka miała jakieś takie, żeby można było się z nią utożsamić przede wszystkim, czyli treść jest taka, że jesteśmy na przykład po rozstaniu, prawda? Mm-hmm. Jak to właśnie to powiedzieć? Bo ty głównie wiesz...
2: Także nie chcemy już być z tą osobą, ale ta grawitacja w pewnym sensie właśnie tej osoby przyciąga nas cały czas do niej.
1: Dokładnie okay. Tak. Więc to jest nasz przekaz i oby się niósł.
3: No to niech się teraz poniesie, zapowiecie, swój własny utwór w Meloradiu.
1: Oczywiście, z tej strony Matt Bukowski i
2: Natalia.
1: I słuchacie utworu Grawitacja na antenie Meloradia.
0: Dajcie głośniej teraz, juhu!

0: Ależ to jest bęgerek. Grawitacja w Meloradiu. Jak emocje, słuchajcie.
1: No super, w ogóle fajnie u was gościć i bardzo dziękuję za tą szansę, w ogóle za granie tej piosenki, za całe zainteresowanie, jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni.
2: Tak, dokładnie, to jest niesamowite uczucie, także dziękujemy i do następnego, mam nadzieję.
3: No lecimy, my też mamy nadzieję, czekamy na więcej.
1: I lecimy dalej właśnie z kolejnymi utworami.
0: Trzymamy mocno kciuki, wpadajcie do nas jak najczęściej. Buziaki.
1: Jasne, dzięki.
2: Dzięki.
0: Powodzonka.

0: Boys and Groove Coverage. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio we Freak Fajcie, ale fajnie było u nas teraz, co?
1: Bardzo fajnie. No ja naprawdę goście. Czekam na więcej. A już o 16 zagramy. A jeżeli czekacie na I Like, to zaraz będzie.
0: Tak zwany DJ Daddy, tak o sobie mówi Marlon Hofstadt. Ach, punktualnie.
1: Z tym Daddy.
0: O 16 to moje ulubione słowo.
1: Masakra.
0: Zaraz po wypłacie.

0: słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie! Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Cześć, tu Baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Co jest grane w Toruniu?
2: Kamil Bekier. Czy smoki, kosmici i magiczne światy mogą skłonić nas do filozoficznych rozmyślań? O tym przekonamy się w czwartek o 18.30 w Dworze Artusa w Toruniu. Gościem spotkania będzie dr Jacek Sobota, który opowie o związkach fantastyki z filozofią. Są tajemnice, które lepiej zachować dla siebie, ale są też takie, z których warto się pośmiać. Daniel Midas przyjeżdża do Torunia z nowym programem stand-upowym Moja Tajemnica. Występ już 21 listopada o 20.30 na Jordankach. Toruń szykuje się też na biegowe święto. W niedzielę 18 października wystartują maraton, półmaraton i bieg na 5 km. To w ramach trzeciej edycji trylogii toruńskiej. Start na Starówce o 9. Jest dobra wiadomość dla biegaczy. Z trasy zniknął 1,5-kilometrowy podbieg przed metą. Będzie trochę mniej pod górkę.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Zbliża się 16. Dorota Wartycka. To 6. dzień głodówki. Prowadzą ją związkowcy w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca doliczana jest do nich dodatkowa opłata 3 euro. Od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna stawka w wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. Chodzi o 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy w dni pracujące. Przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty, w dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 16, słuchajcie Freakfightu, nie mów do mnie teraz.
5: Ale o co ci chodzi?
4: Mogłabym ci
5: ja
4: tak powiedzieć.
5: Teraz.
4: Nie, to ja się
5: to
4: obrażam.
5: Ja się obrażam.
4: To jesteś
5: ja
4: botem?
5: Już jestem obrażony, już za późno.
4: Boty się obrażają, o tym pogadamy za chwilę.

0: Weekend, no jeszcze chwilę. Chociaż w Meloradiu mamy taki weekend codziennie. Sztuczna inteligencja może się obrazić i teraz aplauz dla mnie, bo ja zawsze mówię proszę, dziękuję,
1: brawo.
0: Pomóż mi.
1: Jak maszyny powstaną przeciwko nam, to ciebie oszczędzą akurat.
0: Jej!
1: I właśnie chyba ktoś się boi takiego scenariusza ze Skynetem, ponieważ jedna z firm, która stoi za jednym z największych modeli, postanowiła wprowadzić do swojego regulaminu zakaz uporczywego i bezcelowego obrażania modeli.
0: No słusznie, one też mają uczucia, tak?
1: Tak?
0: Tak?
1: Tak?
0: No nie wiem.
1: Czyli zaczęło się, zaczyna się. Już zaraz się zacznie.

0: Smolasty, Trips i piosenka o oczach.
1: Tak, o dużych oczach, jak znaki drogowe.
0: Pięknie.
1: Była taka akcja, że sędziowie polscy ukradli taki znak drogowy.
0: Bawisz i uczysz.
2: Szybka kasa. Z Meloradia.
0: Mikołaj aż nie może z wrażenia, że my rozdajemy
1: kocham,
0: te pieniądze.
1: Kocham ten moment, kiedy możemy komuś wręczyć gotówkę prosto do ich rąk. A właściwie do jego ręki, bo dzwonimy do Wojtka w tym momencie, który ma 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon.
0: Wojtuś, nie rób nam tego, my bardzo czekamy i bardzo cię prosimy, żebyś jednak odebrał ten telefon. Szybka kasa od Meloradia, no chłopie.
1: Już 3 za nami, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie do 4.
0: Zestresowałam się. O, Wojtek, cześć, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Co robisz?
3: Wyszedłem z pracy właśnie.
0: Super. Świetne.
1: Dobrze się składa, ponieważ byłeś na meloradio.pl i po pracy możesz teraz zrobić sobie bardzo ważny przystanek. Powiedz, na co byś wydał kasę? Szybką kasę od Melo.
3: Na pluszaka, krecika.
0: A dlaczego na krecika?
3: No bo to jest pamiątka z dzieciństwa, by była tyle, co ja godzin spędziłem na bajce, krecik za małego. To jest niezliczone. Do teraz uwielbiam do niej wracać. Przypominają się czasy, jak po prostu no, świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie trzeba było zasuwać do tej pracy codziennie rano.
1: Oj tak, oj tak.
3: Ale no, niestety, dorosłość.
1: Ahoj, Wojtek, 200 lecą do ciebie.
3: Super.
0: No i pięknie.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: z Prima Donna. Wysyłacie nam różne głosówki, to jest mega miłe, chociaż wydaje nam się, że słuchaczka pomyliła stacje radiowe.
1: To chyba było do twojego byłego.
0: Mogło tak być, bo głosówka brzmi tak, nie zadaliśmy żadnego pytania.
2: Aha. Witajcie, ja mam dzisiaj dzień na tak. A dlaczego? Wracam z pracy, idę do domu, zjem obiad, który już na mnie czeka i nic nie robię. Żyć nie umieć.
0: Oj tak.
1: Zazdro.
0: Zazdro. No. A może to jest zaproszenie, że my też możemy iść na ten obiad?
1: Dobra, no to wpraszamy się.
0: Wyślij adres.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bas

A dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy, wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Nie mogę cię zapomnieć. Ciekawe, ile osób musi sobie to powtarzać, jak jest na imprezie na przykład. Taką mantrę.
1: Ja nie mogę zapamiętać ludzi na imprezie, jak też nie poznaję, fajnie. To jest mój problem.
0: A to jest
1: ja mam
0: duży
1: w drugą
0: problem.
1: Stronę.
0: Też spory problem mają francuskie sklepy, ponieważ był cyberatak na lodówki i zamrażarki.
1: No tak, 300 sklepów różnych sieci zostało trafione tym atakiem hakerskim. 270 tysięcy euro straty. No i niestety bardzo dużo jedzenia, które trzeba teraz wyrzucić.
0: To jest mega niefajne, że tyle jedzenia. Bo trzeba było po prostu zadzwonić do nas, my byśmy z Mikołajem to zjedli.
1: Tak, ja bym opałaszował jakąś taką lodóweczkę, jakby było
0: dużo
1: mięska, nie, jakieś salami, coś takiego.
0: Omelette du fromage.
1: Omelette du fromage. No ciekawe, kiedy będą teraz wychodzić na ulicę i podpalać samochody.

0: Confession James Hype.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Another Talk to You.
0: Nie nudzi nam się ten kawałek i zagramy wam go punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni grają,
0: to my już podkręcamy tempo.
1: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papaj? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutów, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
16: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
8: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: Pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
24: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
25: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
26: Co jest grane w Toruniu?
27: Kamil Bakier. Złoto zostaje w Toruniu, więc czas świętować. Press Toruń zaprasza kibiców na mistrzowską fetę. Żużlowcy spotkają się z fanami w sobotę o 12.30 przed Moto Areną na parkingu przy Zielonej Strefie. Fani fantasy, szykujcie się na spotkanie z twórcą wikingów, piratów i magicznych światów. 21 października o 17.30 w Księżnicy Kopernikańskiej pojawi się Marcin Mortka, autor bestsellerowych książek oraz ceniony tłumacz. Będzie o pisaniu, bohaterach i kulisach powstawania książek. A już 24 października o 17.00 w Artus Cinema w Toruniu odbędzie się pokaz dokumentu Finding Andrew. Film opowiada historię brytyjskiego wolontariusza Andrew Bagshawa, który zginął podczas ewakuacji cywilów. Po seansie zaplanowano spotkanie z Sebastianem Płocharskim, fotografem i korespondentem wojennym. Wstęp wolny.
25: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
28: Zbliża się 17. Dorota Wartycka. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła do tej pory policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. 11 osób jest zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden zatonął, uratowano jednego członka załogi. Drugi statek należał do ukraińskiego armatora, a wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Zaprzysiężenie odbędzie się o 18.30.
29: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
30: Wiele rzeczy można powiedzieć. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl.
0: Ja wiem, co ty byś chciał powiedzieć, a z tobą wielokrotnie jeździłam.
30: To prawda. Ja jestem dosyć niespokojnym kierowcą.
0: Co mówimy w korku na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na meloradio.pl.

0: A co mówimy w korku na literę K?
1: King of my castle.
0: Pięknie.
1: To jest taka propozycja, ale wy możecie mieć lepsze oczywiście. WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy w korku na literę K?

0: Lay low, Tiesto w Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Czekamy na głosówki od was, które nagrywacie na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i mamy głosówkę od Ewy.
1: Na literę K w korku można powiedzieć kurwaki.
0: Ojojojojojojojoj.
2: To bardzo, tak jak ja mówię, bardzo podobnie.
0: No jest też tekstówka. Ja mówię bardzo często kura przez W, Iza.
2: W sensie wura.
0: Tak.
2: Wura, skóra i komura, wiadomo.
0: Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze pytanie. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Tell Me, Alchemist Project. Jeżeli jedziecie teraz autem, to wam współczujemy i wysyłamy dużo miłości i buziaków, dlatego sprawdzamy, co można powiedzieć w korku na literę K. Mhm.
1: Mamy masę głosówek.
2: Mój syn, jak był malutki i siedział z tyłu w foteliku, kiedy jeździłam samochodem i wyrywały mi się różnego rodzaju słowa na K, zaczął krzyczeć za moimi plecami: kurdulki!
0: Kurdulki!
1: Kurdulki na drogach są. To słodkie.
0: Słodkie. Mamy też Paulinę.
3: W korku na literę K mówię: kocham korki.
0: Jasne. Nie wierzę. To może Piotrula?
4: Kocham korki. Droższe kursy przez to stanie w nich. Pozdro dla wszystkich taksówkarzy i muszących w nich stać. W sensie w tych korkach, pozdro.
1: Czyli tak jest jakaś grupa społeczna, którą cieszą te korki.
0: Dobrze wiedzieć, bo trzeba odnaleźć we wszystkim przyjemność.
1: Tak jest.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można powiedzieć w korku na literę K? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: For the Wave, Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Paulala.
1: Gdy stoimy w korku, możemy powiedzieć kurczę pieczone.
2: W ogóle jaka tu jest kultura na tym naszym WhatsAppie Melo Radio. Jak tutaj nikt nie przeklina, wszyscy się ładnie wypowiadają w tym korku.
0: Jesteśmy z was dumni.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Grę piłkarską.
6: Ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
5: Super, dzięki bardzo.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
21: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kart.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me w Meloradiu, ale się rozgadali nasi słuchacze. I to jest super, bo my sprawdzamy, co można powiedzieć w korku.
1: Tak,
0: na literę
1: K.
0: Przemek?
2: Ja mam z tej strony Przemo. Stojąc w korku, powiedziałbym, kurczę, kawy bym się teraz napił.
0: O!
1: To jest niebezpieczne. Co jak się siku zachce?
0: No to butelka. Nie. Klaudia.
3: Kurde, no w końcu mogę odpocząć.
0: Nie powiedział nikt nigdy.
1: No właśnie.
0: Mamy też taką głosówkę.
4: Ja właśnie w nim stoję i jest katastrofa.
0: Aj.
1: No to życzymy wam szerokości, żebyście do domu dotarli szybko.

0: Mikołaj,
1: tak?
0: Ja bym chciał, żebyś powiedział na antenie to, co powiedziałeś mi 2 sekundy temu.
1: Nie mogę.
2: A dlaczego? Co to było?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: Chyba nie dogadamy się, to mi się tak wydaje.
2: No powiedz.
1: No nie mogę, dosłownie nie jeden. Mogę.
2: A było to brzydkie słowo?
1: No takie na D i kończące się na pa.
2: To chyba okej.
0: I w środku z samogłoską.
1: Tak.
0: I powiedział mi to 3 razy. I nie wiem w jakim kontekście.
2: Co byś chciała, Tolka?
1: Sprawdzałem, czy na pewno nie słyszysz.
0: A to słyszałem akurat. I słyszę też to, że po 18 idziemy w Melo i będzie fajnie.
1: No tak.
2: Będzie najlepiej.
0: O, dziękuję. Cóż za komplement. Iga, komplement ciebie jest zawsze złotem, muszę ci powiedzieć.
2: Bardzo, w ogóle ci dziękuję. Też.
3: A już o 18 zagramy
0: Fast Boy Music.
2: No sobie podziękowaliśmy, tak?
0: Jak komplementy też. To tylko od Igi. One tak. Są najbardziej wartościowe.
2: Dziękuję, bo na przykład Mikołaj nie podziela tej opinii, bo mówi, że go obrażam, jak daję komplementy.
1: No strasznie mnie dzisiaj tak skomplementowałaś, że obrażam się.

0: Reklama. Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Po reklamie.
3: Zbliża się 18. Dorota Wertycka. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Na godzinę zamknięte zostało lotnisko w Norymberdze, po tym gdy samolot lecący z Korfu nadał sygnał alarmowy oznaczający uprowadzenie. Policja nie stwierdziła zagrożenia, a śledczy podejrzewają uszkodzoną radiostację. Benzyna drożej, diesel taniej. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,11 zł. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7,98 zł. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. Można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Potrzeba co najmniej miliona podpisów.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Idę w Melo. Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie dość mocno szalony wtorek, więc trochę szaleństwa też wpuszczę wam w głośniki i słuchawki. Fastboy i Music Sounds. Od tych pozytywnych wariatów sobie rozpoczniemy, a dalej to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano, 18 na zgadę.

Lost Frequencies i Marii Frausy w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 18:18 zegarach, a ja za chwilę będę chciał was wyciągnąć na bardzo fajną imprezę.

No mi się zawsze cieplej na serduszku robi, jak tylko słyszę ten numer. To Uniting Nations i Out of Touch w Meloradiu, 18.17 na zegarach, a jak najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej, no to oczywiście my mamy na nie wlotki. No i tak się składa, że już 16 października, to w ten piątek, w warszawskiej progresji zagra Hilo, czyli trochę takie alter ego Olivera Heldensa, no znacie go z wielu hitów na antenie Meloradia, no między innymi Out of Love, jego gramy. No a wiem, że też jest wielu z was, którzy chcieliby się tam pojawić i zobaczyć tego gościa na żywo. No i dobrze się składa, bo mamy dwie podwójne wlotki na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wbijajcie, bo możecie mieć naprawdę fajny piątkowy wieczór totalnie za free. To wszystko dzięki nam.

0: To Avalon w Melo Radio. Jeszcze pachnie nowością ten numer, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No, szczególnie wieczorami. Tych nowości gramy wam całkiem sporo. 25 minut po 18. Za chwilę za to polecimy klasykiem. Będą Calvi i Remi z ich kultowym Explosion, ale powiem wam też, czego nie robić, jeśli jedziecie autobusem.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Dużo dobrego!
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
15: Za mniej.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabat.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Don't Say Goodbye. No ja baj nie mówię, mówię siemano, pychu z tej strony. Słuchacie Melo Radio, 18 minut do 19. Tego nie przewozimy w komunikacji miejskiej. Słuchajcie, nie róbcie jak jeden ziomek we Wrocławiu. Jak czytam, wprowadził do autobusu elektryczny monocykl. A ten się nagle odpalił, zadymił cały autobus, spowodował w ogóle wiele szkód. No ale na szczęście nikomu się nic nie stało, choć sytuacja, przyznacie, dość nietypowa. No i tak sobie pomyślałem, że człowiek chciałby choć moment spokoju, siada sobie do autobusu, a nawet tam dymy. Eleanor i Back to Yours. To nowość na antenie Melo Radia. I've been fighting.

0: One with the Wolves i Robin Schulz. Fajnie gramy do powrotu z pracy, co nie? A może gdzieś w drodze na zakupy nasza playka jest niezawodna. Zresztą posłuchajcie, co będzie za moment, bo 19 się zbliża.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
0: Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp Dues we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer, moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Toruń.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Idę w Melo.
14: No i cyk, mamy 19, a my za moment rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No ale wcześniej gramy. Gipsy PZ, ich karnawał. To na początek. Tu Pychu, siemano.

Everlasting of Mello. Armin van Buuren i Sasha. 19.08 na zegarach, słuchacie Mello Radio, no i to czas rozpocząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy próbujecie zgadnąć, co mam w głowie. I dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często to miejsce odwiedzamy, choć w sumie to nic za to nie płacimy. Za to, że tam jesteśmy. 321-321-777. Ten numer telefonu za chwilę wam się przyda, żeby dzwonić i zgadywać. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a skiety Mello Radio są do zdobycia za poprawną odpowiedź. Mello.

0: Neptunika i What If. To jest właśnie Melo Radio. 19:19 na zegarach. O czym myśli? No i to jest ten moment, żebyśmy rozpoczęli sobie na dobre naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o miejscu, nie najlepiej, jakie często odwiedzamy, choć w sumie no nie płacimy za to, że tam jesteśmy. No to czekam na wasze propozycje, 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Konrad mówi.
0: No to Kondziu, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Czy to przychodnia?
0: Nie, ale jesteśmy bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi. Halo, jak masz na imię?
2: Ja Kasia, już odchodzę do radia powiedzieć przeżyć.
0: O, cudownie. No to o czym myśli Pychu?
2: No jeśli tam niedobrze jak jesteśmy i nie musimy płacić, to ja myślę, że u teściowej.
0: Ale wy mnie rozbrajacie waszą kreatywnością. Zapiszę sobie tę odpowiedź na następny raz, ale niestety nie to Kasia dzisiaj.
2: Okay.
0: Ale wybaczysz mi, dobra? Wspaniale. Kasia się rozłączyła. Nie wiem, czy to oznacza, że dała mi kosza, czy że mnie już nie lubi, no ale dobra, spróbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
3: Halo.
0: Tutaj chyba się nie dogadamy. No to odbieram tu. Halo, jak masz na imię? Halo. Tutaj też nie słyszę. Słuchajcie, odchodźcie od radia, jak dzwonicie, bo wtedy będziemy się dużo lepiej słyszeć. Halo, jak masz na imię?
4: Michał.
0: Michał, no to o czym myśli Pychu?
4: O dentyście.
0: Też dobry strzał, ale nie o to chodzi. Chodzi o coś bardziej ogólnego. No ta przychodnia była blisko. To jest coś większego niż przychodnia. Jeżeli chodzi o to, ile miejsca właśnie taki budynek zajmuje. No to co? Runda druga, w nią gramy już za moment. O czym myśli Pychu?

0: Warner i Lauren, to Let Me Forget You. O czym A my wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Słuchajcie, dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często je odwiedzamy, choć nie płacimy tam w sumie za pobyt. Nie chodzi o przychodnie, nie chodzi o obiad u teściowej. To nie są dobre strzały, ale czekam na kolejne. 321-321-777. No ta przychodnia to była naprawdę blisko. No i już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Chodzi o taki troszkę większy budynek od przychodni, no, do którego, no ja jeszcze bardziej podpowiem. No, chodzimy jak jest już dość źle z naszym zdrowiem. No to czekam na poprawną odpowiedź. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który dzwonicie, no i próbujecie trafić, a ja czekam, aż jedna z moich dwóch lampek się zaświeci i to się właśnie wydarzyło. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć, Karol.
0: Karol, no to o czym myśli Pychu?
1: O szpitalu.
0: No dokładnie, no nie fajnie jak się tam trafi, nie?
1: No nie do końca.
0: No i chyba,
1: nie jestem dobrze.
0: Chyba, że w naszym kraju jest się pewnym lekarzem, to wtedy można wiele zarobić. Dobra, nie powiedziałem tego, słuchajcie. Karol, w tym momencie skiety Melo Radio trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenie. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
15: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
16: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
15: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
16: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
15: Spróbuj koniecznie.
16: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

i widzę, jak wam się głowa buja za kółkami waszych aut i palce stukają o kierownicę. Ale co się dziwić? W końcu to Beatrix w Mela. Somebody's watching me. 20 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Uważajcie, gdzie parkujecie. Tak a propos jazdy autem. No bo niektórym do głowy różne pomysły przychodzą. Nie przez

Zasadnie mądre. Na przykład czytam, że pani w Legnicy nie stanęła jak wielu innych między rogatkami, tak o, nie wiadomo po co. Stwierdziła, że dosłownie pod nimi zaparkuje, więc stanęła na trochę dłużej, no bo jak tłumaczyła, spieszyła się. Więc jak czasem poczujecie się głupio, to pomyślcie sobie, że ta babka to zrobiła i jeszcze uznała wtedy, że to jest dobry pomysł. Lost Frequencies, jego zupełna nowość. Mega przyjemna. Don't forget about me.

0: 2009 rok, ale to był piękny czas dla muzyki na świecie. Lady Gaga między innymi, jej wielkie hity. Powoli Rihanna już wchodziła do świata muzycznego, ale też nuciliśmy właśnie ten numer. Number One. To TNG, Strider i End Ups w Mela Radio. Jeszcze przed 20 ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy.
0: Eli Oaks i Lavinia Reasons. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon Arbitech w Toruniu przy ulicy Gertrudy Przybylskiej 11. Szczegóły www.daikin.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
11: No i mamy 20, a ja w tej godzinie powiem wam, w jakim stanie są polskie drogi. Ale wcześniej zagramy, bo nasza playlista jest w stanie doskonałym. Ila Jaux i Lawinia. Ich Reasons na początek, za chwilę Minelli, jej Ram Pam Pam, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

Turn the Lights Up, to Justa i Jacksta i Love Mela. 14 minut po 20, za chwilę Kizę i Bledka wlecą z numerem 100 BPM. Luksus kosztuje. O tym dowiedział się właściciel pewnego bardzo drogiego auta. Zaczyna się jego nazwa na Mac, kończy na N. No i gość, który takie auto posiada, pojechał nim jedną z gminnych dróg w Polsce. No i teraz ta gmina, po której jechał, musi się dorzucić 450 tysięcy złotych do odszkodowania. Bo samochód wjechał w dziurę i się uszkodził. Ocenie styknęło, no i z hajsu gminy musieli mu oddać, no bo jechał wolno i przepisowo i to przez stan drogi było uszkodzenie. No to niech teraz wjedzie do jakiegokolwiek z polskich miast. Szczególnie gdzieś, gdzie obok są remonty. To zostanie milionerem w 5 sekund.

No i możemy się poczuć jak w piątkową noc. Can't fight this feeling. Sophie Ellis Baxter i Junior Caldera w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:27, a pamiętajcie, że piątkowe wieczory i noc, tak samo jak i sobotnia zresztą, to dobre melo w Mela Radio. Prawdziwe dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Bardzo zapraszamy was do tego, żebyście byli razem z nami wtedy i słuchali, no między innymi sety od gościa, którego nowość zagram za moment, czyli Tiesto. On w piątki od 22:00. Tiesto i Hard to be Around.

Lose Control to Meduza i Becky Hill w Melo Radio. 19 minut do 21 nam zostało, a wielkie emocje mamy nad Polskim Morzem w Gdańsku, no bo nasze dziewczyny, nasze reprezentantki Polski walczą o awans do drugiej rundy baraży o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbędą się w przyszłym roku w Brazylii. No i bardzo zacięte mecze prowadzą z damską reprezentacją Belgii. No i doszło nawet do rzutów karnych, no bo w dwóch meczu było 3-3, no i na razie, jeżeli chodzi o rzuty karne, no to prowadzimy, zaraz się okaże, czy awansujemy do tej drugiej rundy barażów. Oczywiście wszyscy trzymamy bardzo mocno.

0: Topic i A7S to Breaking Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, jeszcze przed 21. Ta za moment wybije.
1: A już o 21 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean na początek 21 zagra punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Idę w Melo.
6: No i mamy 21 punktualnie na zgarach. Trwają mecze Ligi Mistrzów. Będziemy w tej godzinie na pewno patrzeć, co dzieje się na europejskich boiskach, ale wcześniej Alexi by Portugal The Man. Tu Pychu, siemano.

W Meloradio, tak podkręcamy tempo, 21.14 na zegarach, a to oznacza, że kolejne mecze Ligi Mistrzów się rozpoczęły 14 minut temu. Już dziś między innymi sensacyjnie trochę, Sabach Baku pokonało Slavię Praga, no gol na 2-0 to jest coś, co koniecznie muszą obejrzeć wszyscy fani futbolu, bo taka parodia jak ta, oj, to często się nie zdarza, ale teraz zaczęły się kolejne spotkania, Galatasaray gra z FC Barceloną, między innymi, no i tutaj 0-0, Atletico Madryt z Manchesterem United prowadzi 1-0, w meczach, w których już padły gole. Viking prowadzi z Bayernem 1-0 i to chyba duże zaskoczenie. A Villarreal przegrywa 0-1 z Napoli. W większości tych meczów 14 minuta właśnie się rozpoczęła. To za kogo trzymacie kciuki? Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Mozzie Man i Joe Clear to Underneath the Blue w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 21:29 i informacja sprzed chwili. Słuchajcie, Gimper się oświadczył. Tomasz Gimper działowy wręczył pierścionek. Jego ukochana powiedziała tak. No i to wszystko rozegrało się naprawdę w pięknych okolicznościach. No bo jak czytam właśnie na Instagramie u Gimpera, na Broadwayu po musicalu Hamilton. Bardzo polecam, więc jeżeli wam się nudzi, to możecie sobie polecieć. Gratulujemy!

0: 17 minut do 22. Każdy twój ruch za nami. A wy pamiętajcie o tym, że 200 są do zgarnięcia. Możecie dostać taką szybką kasę od Meloradia. Na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście chcieli takie pieniądze wydać. To zrobiła jakiś czas już temu Anita. No i posłuchajcie, na co ona przeznaczy swoje 200.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: No, więc jak widzicie, pomysły mogą być naprawdę różne. Ogranicza was tylko kreatywność, a wiem, że macie ją ogromną. I macie też masę pomysłów na to, na co wydać takie luźne 200, które od Meloradia totalnie za free od ręki możecie dostać. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A to Sigala i James Arthur i ich hit Lasting Lover w Meloradio.

Kto przegapił tę nowość, no to warto nadrobić zaległości. Caught Up, tak się ono nazywa, to Maroon Hofstadt i David Guetta. Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu, więc takich brzmień wieczorową porą zabraknąć nie może. A tak a propos wieczorowej pory, to 22 za moment.

Da-da-down. Meloradio Toruń.

Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.

poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Zagłębia w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: karty na najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.